0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Od północy protestują kolejowi maszyniści. Zatrzymano kobiety, które miały rozlać śmierdzącą substancję na targach w Kielcach. Boimy się, że AI zabierze nam pracę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6, Joanna Obuchowska. Do 12 potrwa protest maszynistów. Ci od północy zwalniają przed każdym przejazdem kolejowym do 20 km na godzinę. Protest jest związany z ostatnim wypadkiem. W środę w miejscowości Sokolniki duża ciężarówka wjechała w pociąg. Przód składu się wykoleił, jedna osoba zmarła. Maszyniści domagają się podwyższenia kar za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy. Kolej przygotowuje się już do zaplanowanego protestu. Na tych odcinkach, gdzie przejazdów jest więcej, może być w ogóle wstrzymywany ruch pociągów, a pasażerów będą wozić autobusy. Będzie też wzajemne honorowanie biletów u wszystkich kolejowych przewoźników.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwie osoby zatrzymane za zepsucie atmosfery na targach zbrojeniowych w Kielcach. To dwie kobiety, które miały rozlać śmierdzącą substancję w pobliżu stoisk firm z Izraela. Jedna z kobiet została zatrzymana w Warszawie, druga w okolicach Bydgoszczy. Za uszkodzenie cudzej własności grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy bardziej boją się, że stracą pracę przez AI niż przez wysokie koszty pracy czy trudną sytuację gospodarczą. Co czwarty boi się, że sztuczna inteligencja może zabrać pracę, ale niekoniecznie im, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
2: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
0: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorączka żelaza w westernowym klimacie czasów PRL na deskach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. To spektakl Teatru Zagłębia, którego fabuła inspirowana jest historiami z placu budowy Huty Katowice, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
3: To nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj. Nazwa intrygująca, Gorączka żelaza, taki western w Zagłębiu. No to też nawiązuje do takich hutników, którzy wyjeżdżali swoje dużymi fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie w kapeluszach hutniczych.
0: Spektakl powstaje z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Premiera 2 października. 6:03. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę powiem o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie. Ciepło nie jest. Na termometrach od 7 stopni w Olsztynie do 11 w Katowicach i Gdańsku. Raczej pogodnie, ale z pewnymi wyjątkami. W Katowicach, Krakowie i Rzeszowie może padać. W ciągu dnia chmury będą się przemieszczać w stronę centrum. Maksymalnie na termometrach dziś od 13 do 20 stopni.

0: Magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam.
2: 26 drużyn motorniczych zmierzy się ze sobą w Warszawie 19 września na Marszałkowskiej przy Placu Centralnym. Europejskie Zawody Motorniczych. O szczegółach Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
3: To już 12 edycja tych zawodów. Udział w tych zawodach, które będą miały miejsce w Warszawie, potwierdziło 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jedna jest z bardzo europejskiego miasta, jakim jest Melbourne w Australii, więc też będziemy mieli taką reprezentację. Polskę będą reprezentować dwa zespoły. Oczywiście Warszawa jako gospodarz i Gorzów Wielkopolski jako zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw motorniczych. Więc szykuje się bardzo emocjonująca sobota z widowiskowymi konkurencjami. Każdy zespół składa się z motorniczej i motorniczego. Każdy zespół ma dwa konkursowe przejazdy, w których musi pokazać się z jak najlepszej strony w 6 różnych konkurencjach, wykonać je jak najszybciej i oczywiście dobrze. I to wszystko potem punktowane i zwycięzca otrzymuje tytuł najlepszego zespołu motorniczych. Więc zapraszamy do kibicowania. Mistrzostwa motorniczych są częścią Dni Transportu Publicznego, które są co roku organizowane w Warszawie, a gościmy tę międzynarodową uznaną imprezę, już 12. edycję, z tej okazji, że w tym roku tramwaje warszawskie obchodzą 160 lat funkcjonowania od uruchomienia pierwszej linii tramwajowej w stolicy Polski. Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgi tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji od motorniczych, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane. Więc oczywiście przez tę zabawę, która wymaga niezwykłego skupienia, niezwykłej uwagi od motorniczych, chcemy też pokazać, z jakimi umiejętnościami wiąże się ta praca. No i oczywiście też promować transport publiczny i pracę na stanowisku motorniczego. To jest ciężka praca z kilku względów. Po pierwsze, z różnych godzin pracy. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają około godziny 4 z zajezdni, a zjeżdżają po północy, więc tutaj godziny pracy bywają różne. W Warszawie mamy bardzo intensywny ruch, więc to też od motorniczych wymaga takiego ciągłego myślenia i przewidywania, co się może wydarzyć na mieście. Tym bardziej, że teraz coraz częściej niestety inni użytkownicy są zapatrzeni w telefony, nie zawsze się rozglądają, więc motorniczowie muszą mieć oczy dookoła głowy i próbować oczywiście bezpiecznie pasażerów dowieźć do celu. I to wymaga właśnie codziennie, niektórzy motorniczowie się śmieją, że codziennie ratują jakieś życie, właśnie zapobiegając wypadkowi, więc właśnie na mistrzostwach tych, które organizują w Warszawie, pokażemy, z jaką precyzją, z jaką uwagą wiąże się ta praca. Zawody będą rozgrywane na dwóch tramwajach, na Swingu i Hyundaiu. Dla zawodników z innych miast przewidujemy dzień treningowy na zajezdni Annapol, tak żeby mieli możliwość zapoznania się z tymi tramwajami, bo w większości miast jeżdżą jednak inne typy tramwajów, więc oferujemy taki dzień właśnie zapoznawczy z naszymi tramwajami, ze specyfiką jazdy w tych tramwajach, które u nas są. Dzień treningowy jest zamknięty. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie możliwości komfortowego oswojenia się dla motorniczych z naszymi tramwajami. Wszystkich kibicujących zapraszamy w sobotę na Plac Centralny, na ulicę Marszałkowską. Start zawodów, prezentacja drużyn o godzinie 10, natomiast pierwsze konkurencje ruszają o godzinie 11. Mistrzostwa motorniczych odbywają się w ramach Dni Transportu Publicznego, więc na Placu Centralnym będą miały stoiska wszystkie miejskie spółki przewozowe, ale też i inni zaproszeni goście, będzie sporo atrakcji, oczywiście zabytkowe tramwaje, będą też na ulicy Marszałkowskiej, bliżej ulicy Świętokrzyskiej, zabytkowe autobusy, więc będzie dużo, dużo atrakcji, także dla młodszych, więc serdecznie zapraszamy na mistrzostwa i na Dzień Transportu Publicznego.
1: Dziękuję za rozmowę, moim gościem był Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
0: Cała prawda, Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. To, że skończyły się wakacje, nie znaczy, że skończyły się drobne przyjemności, które cały czas możemy sobie przecież fundować, bo czemu nie? Zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Kolejna fajna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
0: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci i ojców założycieli zespołu. No i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. Cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września.
1: Wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
0: Do galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część z słuchaczy zwiedzała różne galerie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i wenecką galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w weneckiej galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Monty Pythona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. Mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
1: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, bo przecież to były bardzo cenne dzieła, majątek.
0: Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, bardzo klasyczną. Prawda? Sam hitleryzm jako...
1: Kochali chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
0: Ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
1: Okay.
0: Czym się inspirowali? No to ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką, przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztukę właśnie zdegenerowane. No, pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
1: Uh-huh. Przecież Hitler z wykształcenia też był...
0: Też był malarzem,
1: artystą, prawda?
0: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
1: A mógł się dostać. Okej, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transpotting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
0: No, myślę, że warto zacząć
1: od... Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
0: Podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. No, trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? No, to ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., czy na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. No, odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. I będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
1: Nuda.
0: Tak, jako coś właśnie nudnego.
1: Po prostu nuda.
0: No, przy czym,
1: tu się trzeba bawić.
0: To prawda. Przy czym tutaj było parę takich, można powiedzieć, sprzeczności, no bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w pracującą, no więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, no ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową, to jest tam dużo utworów z tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blair, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. Takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
1: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto?
0: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19.
1: Kinoteatr Rialto Katowice i Krzysztof Ociepa. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Zaczyna się jesień, kończy się sezon remontów. Co na drogach i torowiskach udało się zrobić w te wakacje, podsumował warszawski ratusz.
5: Kończące się lato to tradycyjnie najbardziej intensywny sezon na warszawskich ulicach i torowiskach. Front robót w tym roku był szczególnie duży. Inwestycje miejskich spółek podsumował w czasie spotkania z mediami wiceprezydent Tomasz Męcina.
6: Za nami pik sezonu drogowego, 56 zadań remontowych, najezdni, w tym frezowania, nakładek, ale także wymiana krawężników. To naprawdę były duże wyzwania. Trzeci rok warszawskiego programu torowego, 38 zadań, 26 ukończonych.
5: Bardziej szczegółowy rzut oka na warszawskie ulice może robić wrażenie. Nowy asfalt jest już między innymi na Egejskiej, Połczyńskiej czy w Alejach Jerozolimskich. W ostatnim tygodniu wakacji zakończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, a także przy kinie Femina. Skończyły się też największe utrudnienia drogowe w Alei Niepodległości przy Filtrowej, związane z przebudową ciepłociągu. Szczególnie dużym wyzwaniem dla ZDM była koordynacja prac na Wisłostradzie, przerywanych przez próby i defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed drogowcami jeszcze kilka frezowań o różnym stopniu skomplikowania. Sezon, jak przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, przyniósł już jednak oszczędności.
7: Jeszcze mamy 19 do końca. Ulica ulicy nierówna. Widać, jak duże to są różnice pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Natomiast oszczędności na poziomie 20-30%.
5: Niemal 15 tysięcy ton tłucznia, 1065 ton szyn i prawie 8 kilometrów toru. To podsumowanie prac tramwajów warszawskich w tym sezonie letnim. Po trwających całe wakacje pracach tramwaje wróciły na Grójecką, skrzyżowanie przy Feminie oraz na Światowida. Uwagę tegorocznego sezonu torowego skradł jednak odcinek torowiska w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego. Ten ostatni spowodował też opóźnienie w pracach, a w chwili emisji tego materiału wciąż czekamy na uruchomienie przejazdu tramwajowego na przejezdnym już na szczęście moście. To jednak nie koniec prac na ten rok. Jak przekazał Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich, pojawiły się dodatkowe komplikacje.
8: Myśmy go na początku roku nie planowali. Mówię o odcinku na stawkach. To jest odcinek, który w 2028 roku planujemy do całkowitej przebudowy razem z Jana Pawła II. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się do 2028 roku dotrwać. Ten odcinek po raz ostatni był remontowany w 1994 roku. On fizycznie już nie jest w stanie przenosić obciążeń związanych z ruchem tramwajowym. Wymieniliśmy konstrukcję na konstrukcję taką trwałą, ale tymczasową. Chcemy jeszcze w październiku, 17-25 października, zrobić kilka innych miejsc na stawkach, żeby dotrwać do roku 2028, nie mieć już żadnych awarii na tym odcinku, no i po prostu dojechać do tej modernizacji.
5: Obecnie prace trwają jeszcze na Kawęczyńskiej. W trzecim tygodniu września skończy się także remont torów w Alei Niepodległości.
2: Materiał przygotował Piotr Lędzio. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Po reklamie.

0: Śledztwo w sprawie rakiety, która spadła na dom, umorzone. 19 lat więzienia za wypadek w Międzyzdrojach. Trump obiecuje pieniądze dla każdego, o ile Republikanie wygrają.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30. Joanna Obuchowska. Prokuratura Okręgowa w Lublinie umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie. Rok temu w trakcie wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów na dom spadła rakieta, która neutralizowała zagrożenie. Nie było to przestępstwo, mówi Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2: W toku śledztwa ustalono, że to działanie wojska odbyło się w ramach procedur, zgodnie z tymi procedurami, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
0: W wyniku nalotu rosyjskich dronów zniszczony został dom i kilka innych budynków. Żadna osoba nie odniosła obrażeń.
1: Prawda Antyradia.
0: 19 lat więzienia za wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Chodzi o głośną sprawę tragedii w Międzyzdrojach pod koniec 2023 roku. Patryk F., kierując po narkotykach, zabił rodzinę idącą chodnikiem. Przeżyła tylko dziewczynka. Straciła brata i rodziców. Podczas procesu mężczyzna mówił, że próbował popełnić samobójstwo, a jego zamiarem było uderzenie samochodem w drzewo.
1: Prawda Antyradia.
0: Sinfonia Varsovia ma swój dom na warszawskim Kamionku w wyremontowanym byłym Instytucie Weterynarii.
3: My zostawiliśmy jako ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach. Oczywiście nie możemy tutaj zaprezentować orkiestry w całym składzie. Jeszcze w tej sali koncertowej, bo jej fizycznie nie ma, już w mniejszych składach tak. Na pewno nie bezdomna, ale na pewno najwspanialsza.
0: Mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski. Teraz instytucja przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji. Budowy największej sali koncertowej w Europie, która na Grochowskiej stanąć ma do 2030 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Donald Trump w specyficzny sposób chce przekonać wyborców. Obiecuje po $5,000 dla każdego pełnoletniego Amerykanina, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad Kongresem po listopadowych wyborach. Trump nie powiedział, skąd weźmie na to pieniądze, a koszt tego pomysłu prezydenta USA szacuje się na $1 bilion. 6:33. To była Prawda Antyradia, za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Duna 3 jeszcze nie weszła do kina, a ludzie już ustawili się w kolejce. Licznik wirtualnej poczekalni po bilety na przedpremierowe pokazy w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych. Seanse będą 15 grudnia, 3 dni przed oficjalną premierą. Tego samego dnia co Duna do kin wejdzie Avengers Doomsday. Według Global Box Office tylko w USA przedsprzedaż przyniosła $40 milionów. To pierwszy film, który przekroczył tę granicę na 100 dni przed premierą. Później Disney podał, że wynik przekroczył już $50 milionów. Marvel i tak przegrał jednak pierwszą bitwę, bo wspomniana Duna zarezerwowała amerykańskie sale IMAX na 3 tygodnie. Film o Avengersach w pierwszych dniach nie będzie więc dostępny w tym formacie za oceanem. Disney promuje zamiast tego własny format premium Infinity Vision. Pojedynek zaplanowano na 18 grudnia.
0: Na termometrach od 7 stopni w Olsztynie do 11 w Katowicach i Gdańsku. Maksymalnie będzie od 13 do 20 stopni. Raczej pogodnie, ale z pewnymi wyjątkami. W Katowicach, Krakowie i Rzeszowie może padać. W ciągu dnia chmury mają się przemieszczać w stronę centrum.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti-Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2-3drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2-3drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Wszystko, czego dziś chcesz.
10: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Anti-Radio.
15: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
16: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
17: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
16: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
17: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
16: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
17: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Citroën. A z jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Po reklamie.
21: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach. Rząd zapowiada jeszcze ostrzejsze kary za wjazd na przejazd na czerwonym. Tegoroczne lato rekordowe w turystyce.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma, Joanna Obuchowska. Jest śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy kolejowej w Sokolnikach. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu około 120 osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych, w tym pasażerowie i obsługa. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Na tę chwilę nikt nie usłyszał zarzutów.
0: Prawda Antyradia.
1: A tymczasem rząd szykuje zaostrzenie kar za wjazd na czerwonym na przejazd kolejowy. Wśród propozycji 3 miesiące bez prawa jazdy, a nawet 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Ale kary to nie wszystko, trzeba je jeszcze egzekwować. Pomaga w tym system Red Light, ale działa na razie tylko na 10 przejazdach i nie ma planów jego dalszej rozbudowy. Jak jednak wskazuje Włodzimierz Kiełczyński z Polskich Linii Kolejowych, obecność systemu powstrzymuje kierowców od robienia głupich rzeczy.
2: Tutaj niestety, ale działa takie prawo nieuchronności kary, bo kierowca wie, że wtedy już ta kara rzeczywiście zadziała i wtedy kierowca rzeczywiście przestrzega prawa o ruchu drogowym. Wiedząc, że takie przejazdy są monitorowane.
1: W tym roku do lipca Red Light na 10 przejazdach zarejestrował 3800 wykroczeń.
0: Prawda Antyradia.
1: Wojsko wykorzystywało AI w badaniach biologicznych. Jak poinformowała firma Anthropic, zablokowała próby wykorzystania jej sztucznej inteligencji do badań nad tworzeniem niebezpiecznych wirusów. Specjaliści musieli przerwać pracę w jednym instytucie wojskowym.
0: Prawda Antyradia.
1: 10 milionów turystów z noclegiem, ponad 23 miliony takich, którzy pojechali gdzieś na jeden dzień. GUS podsumował wakacje w Polsce. Większość turystów to krajowi, ale wśród nocujących w Polsce 2 miliony to przyjezdni, mówi Krzysztof Jedlak.
3: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii i w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu.
1: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali ponad 96 miliardów złotych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Na południu dzisiaj będzie zdecydowanie chłodniej niż w centrum czy na północy. Termometry w Krakowie czy Katowicach pokażą dzisiaj maksymalnie 13 stopni. W Warszawie ma być 19, a w Szczecinie 20. Na południu deszczowo już teraz. W ciągu dnia chmury będą się przemieszczać w stronę centrum.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Na miękko dziś delikatnie wjeżdżamy w ten piątek z Queens of the Stone Age i Insignificant Other. Witają się z Państwem Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. No i co? Piotruś, co my dzisiaj mamy dla Państwa?
1: Mamy dla Państwa, dzień dobry, witam wszystkich, którzy już są na nogach. Mamy dla Państwa dziś same wspaniałe newsy.
0: Tak, i będzie też konkurs, a właściwie dwa konkursy, bo zadzwonimy dziś do kogoś, kto walczy o wyjazd na Metallicę do Vegas. No i mamy do rozdania bilety na Blackstone Sherry, którzy zagrają już za dni kilka, bo 13 września. No a Piotr wymyślił bardzo ciekawe zadanie dla tych, którzy będą dzwonić pod 321-321-600 albo pisać na desperanos@antyradio.pl. I to zadanie brzmi...
1: To jest prosty temacik. Czy macie coś takiego w sobie, że na przykład... poniedziałek upatrzycie sobie jakiś gadżecik, może być drogi, ale niekoniecznie, i będziecie żyć tą myślą, że w piątek pozwolicie sobie na to, żeby dał wam odrobinę przyjemności, by dotknąć luksusu
0: czyli
1: życia.
0: Czyli takie wasze guilty pleasures przy piątku. Jakie macie, dzielcie się z nami, inspirujcie nas, zanim odklikacie wasze karty w korporacjach, zanim ruszy ten dzień. Dzwońcie 321-321-600.
1: A tymczasem wjeżdża Muse.

0: Kings of Leon i Sex on Fire. Podobno dzisiaj jest jakieś, Piotruś, święto osób imitujących ptaszki. Ty potrafisz jakiegoś ptaszka imitować?
1: Wolałbym teraz z rana nie, bo żeby się nie okazało, że ktoś przyjedzie i powie: odstrzelcie go.
0: Ptaszek się musi rozkręcić, no dobrze. Pytaliśmy was i będziemy was pytali o to, jakie są wasze guilty pleasures przy piątku. Wy dzwonicie pod 321-321-600.
2: Cześć Andrzej Radio. Moim takim guilty pleasure, jakby to powiedzieć, od poniedziałku do czwartku w internecie wyszukuję sobie jakichś fajnych naszywek, fajnych zespołów.
0: Ja.
2: Z racji tego, że akurat gram też w zespole. I w piątek najczęściej, za każdym razem staram sobie chociaż zamówić tą jedną, żeby w końcu wylądowała na mojej skórzanej kurtce. Pozdrawiam.
0: Ale sentyment nam się teraz włączył.
1: Sam to robiłem kiedyś.
0: Naszyweczki, kurczę, to było coś na kostce. Jeśli pamiętacie te czasy z chodzeniem z kostką do szkoły w glanach, no to dawajcie nam znać, pobawmy się dzisiaj w taki sentyment. Jaką miałeś ulubioną naszywkę, Piotruś?
1: Moja?
0: No.
1: Megadeth, żółta, wyszywana całkowicie, nić żółta, wspaniała, piękna.
0: Ja miałam takiego Korn.
1: To spałem z nią pod poduszką.
0: O, aż tak, no dobrze, ja miałam Korna na pół plecaka. Jeżeli wy też macie takie guilty pleasures, to dzwońcie 321-321-600 albo piszcie desperanos@anteradio.pl.
1: A tu już 20 po 7,
0: leci.
1: Dajcie spokój.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradia. Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło Wood od Play.

0: oszczędności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń.

0: Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Poranek z opóźnieniami na kolei przez protest maszynistów. Doradzą, jak ochronić dzieciaki przed wpływem reklam. Wprawdzie powiemy też o tym, jak oszczędzają Polacy.
0: Prawda Antyradia.
1: 7:30, Joanna Obuchowska. Na kolei poranek z opóźnieniami. Do południa trwa protest maszynistów. Na każdym przejeździe kolejowym zwalniają do 20 km na godzinę. Chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo po katastrofie w Sokolnikach, gdzie tir uderzył w przejeżdżający skład. Zginęła jedna z pasażerek, maszynista został ciężko ranny.
0: Prawda Antyradia.
1: Na reklamę dają się naciągnąć dorośli, a co dopiero dzieci, szczególnie te małe. Dlatego Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca rusza ze specjalną akcją dla rodziców.
2: Na dzieci bardzo mocno działają reklamy ukryte w filmikach ich ulubionych influencerów, którzy promują różne gadżety, napoje czy miejsca, mówi ekspertka marketingu Ania Hacuś.
3: My jako dorośli wiemy, że te reklamy tam są i czemu one służą. Dzieciaki nie mają tego świadomości.
2: Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia chce pokazać rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi.
4: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew po prostu najgorszej jakości. Jest niewystarczające, bo to dyskredytuje w oczach dziecka, jego lidera, jego idola. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania.
2: Wyjaśnia Adrian Drdzeń, który będzie publikował specjalny podcast ze wskazówkami. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Polacy starają się oszczędzać i niektórym idzie to naprawdę dobrze. 14% z nas odłożyło ponad 100 tysięcy złotych. Ale jest też druga strona medalu, mówi główny ekonomista Velobanku Piotr Arak.
5: Co czwarty z nas nie ma żadnych oszczędności, a spośród tych, którzy je posiadają, aż 34% w ciągu ostatniego roku musiało sięgnąć po odłożone wcześniej pieniądze. To pokazuje, że ta poduszka finansowa dla gospodarstw domowych jest stosunkowo płytka.
1: A ponad połowa badanych twierdzi, że oszczędza właśnie po to, żeby mieć poduszkę finansową. Na dalszych miejscach jest odkładanie na emeryturę, mieszkanie czy wakacje.
0: Prawda Antyradia.
1: Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie, poinformowało Europejskie Obserwatorium Klimatyczne Copernicus. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Cała Ziemia, a szczególnie półkula północna, przeżyły najgorętsze lato w dziejach. 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę informacje sportowe, a po nich o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie. I nie jest to letni klimat.
0: Sport w Antyradiu.
6: Pierwszy meczu siatkarskich mistrzostw Europy Polska pokonała Portugalię 3-0. Trener Grbić na pewno był zadowolony, bo jego chłopcy pozwolili rywalom uzbierać zaledwie 50 punktów w trzech setach. Polacy weszli w turniej z mocnym przekazem. Przyjechaliśmy tu po medal i każdy, kto stanie nam na drodze, musi liczyć się z tym, że nie będziemy się z nim cackać. Kolejnym rywalem Izrael. Mecz w sobotę. Za nami ćwierćfinały Mistrzostw Świata w koszykówce kobiet. Amerykanki pokonały Węgierki 108-56. Chinki przegrały z Francuzkami 61-90. Belgia nie dała rady Niemkom, przegrywając 74-93. A Hiszpanki pokonały Australijki 89-66. W półfinałach Francja zmierzy się z Niemkami, a Amerykanki zagrają z Hiszpanią. Kolejny serwis. 8:30.
1: Na południu będzie dzisiaj zdecydowanie chłodniej niż w centrum czy na północy. Termometry w Krakowie czy Katowicach pokażą maksymalnie 13 stopni. W Warszawie ma być 19, a w Szczecinie 20. Na południu deszczowo już teraz. W ciągu dnia chmury będą się przemieszczać w stronę centrum.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Czy może być coś przyjemniejszego w życiu o 7.42 w piątkowy poranek, kiedy wstałeś, jesteś już na chodzie, mega decik w antyradiu. Piątek na liczniku, dajcie spokój,
1: nie może
0: ci umierać.
1: Nie może, Megadecik z ostatniej płyty zresztą Megadeth tej 17, która rzekomo ma być tą finalną Another Bad Day, ale to zły dzień nie będzie, tak coś czujemy. Słuchajcie, na sentymencie sobie dzisiaj tutaj z Piotrusiem prowadzimy to nasze spotkanie, bo rozmawialiśmy o tak zwanych naszywkach na plecakach. Dla nas to przeszłość, ale okazuje się, że nie dla wszystkich naszych słuchaczy.
2: Cześć, Michał z Katowic. Ludzie, pamiętajcie, jeśli cokolwiek daje pleasure, to nigdy nie jest guilty. I zapamiętajcie to sobie. Życie jest krótkie, często bywa smutne, dlatego sprawiajmy sobie z przyjemności i nie wstydźmy się ich, nawet jeśli byłyby jakieś obciachowe. Dla nas nie są, nam sprawiają frajdę, to jest najważniejsze. I olać innych. Niech moc będzie z wami. Miłego dnia.
1: Tak jest, dlatego ja żałuję, że nie wziąłem dzisiaj kostki do roboty ze swoimi naszywkami.
0: Bardzo przyjemny telefon i bardzo pozytywny człowiek.
1: Guilty, pleasure, nie nazywamy ich już guilty. Jeśli macie jakieś przyjemności związane też z waszymi sentymentalnymi powrotami do młodości, to dzwońcie 321-321-600 i macie szansę na zgarnięcie wejściówek na koncert Black Stone Sherry, który już niedługo w Polsce.
0: Trzymajcie mnie daleko od sklepu dzisiaj.

0: 8 minut do godziny 8. W koło jest wesoło i nie da się ukryć, że bardzo wesoło jest też w internetach. Ostatnio, słuchaj, Piotruś, znalazłam taką informację już po tych dyskusjach o tym, czy Ziemia jest płaska, czy ją trzymają, wiesz, dwa żółwie na swoich plecach, czy Kopernik była kobietą. Przyszła pora na nową teorię.
1: Według
0: jednego,
1: się boję.
0: No, uważaj, bo według jednego z internetowych satyryków, organizatora konwentu Ziemi Falicznej, planeta ma kształt męskiego członka. I tak oto jego zdaniem, słuchaj, Wielka Brytania znajduje się u samego szczytu, że tak to ujmę, zaś Antarktyda leży na wielkich jądrach. No. Ponoć Ziemia się nie kręci, wiesz, ona po prostu wibruje.
1: Powiem ci tak, że jeszcze to jest kwestia czasu, jak skończą się te baterejki. A jak słyszę te historie o tych narządach rodnych, no, i o Ziemi, no, że to jest połączone,
0: tak,
1: to zawsze mi się
0: Matka
1: odnawia.
0: Ziemia, no.
1: Zawsze mi się, wiesz co robi? Liszaj mi się odnawia na lewej nodze. Jak Boga kocham. I teraz też mnie zaczyna swędzić. Skąd ty bierzesz te newsy? Z internetu?
0: Z końca. Z samego końca.
1: Tam jest te drzwi, co są na końcu, tak?
0: Tak, tak. Tam należy
1: nie otwierać.
0: Nie przechodzić, ale ja jestem odważna.
1: A, i ty za każdym
0: zaglądam,
1: razem.
0: Zaglądasz. Tak.
1: To znaczy, ja się boję, że jak ty tam przychodzisz, to te drzwi są już otwarte.
0: Wyważone.
1: I kartka. Witamy pani Sandro i zapraszamy bardzo gorąco.
2: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
3: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
4: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
21: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Coraz więcej rosyjskich prowokacji w Polsce. 90% mieszkańców Dolnego Śląska było na jakichś wakacjach. Pijesz słodkie, hodujesz raka.
23: Prawda Antyradia.
24: Minęła 8, Joanna Obuchowska. Rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ostrzega wicepremier i minister obrony narodowej. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza doświadczają ich głównie Polska, państwa bałtyckie, a także w ostatnim czasie Niemcy.
25: Ataki hybrydowe charakteryzują się tym, że nie ma tutaj czołgów przy samej granicy, nie ma armatochaubic, ale jest wynajęty agent za 3, 4, 5 tysięcy dolarów, który ma podpalić miejsce, w którym jest produkowana amunicja na przykład. Często są wykorzystywani do tego obywatele innych państw niż Federacja Rosyjska.
24: Kosiniak-Kamysz mówił też, że najbardziej niebezpieczna broń, jakiej teraz używa Federacja Rosyjska wobec krajów naszego regionu, to fałszywe informacje publikowane w mediach społecznościowych, podawane dalej przez wierzących w nie ludzi.
23: Prawda Antyradia.
24: Szykuje się spotkanie na szczycie. Żona prezydenta Marta Nawrocka ujawnia na kanale Rymanowski Live, że jesienią zaprosi do Polski pierwsze damy z Europy oraz Melanie Trump. O chęci zorganizowania takiego szczytu mówiła już w lipcu w Ankarze podczas spotkania małżonek prezydentów szczytu NATO.
23: Prawda Antyradia.
24: 90% Dolnoślązaków zaplanowało na minione wakacje choćby krótki wyjazd, a połowa z tych urlopów trwała od 7 do 10 dni. Tak wynika z badań Polskiej i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, mówi Jakub Fejga.
26: 7% Dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę, czy to w Europie, czy poza Europą, blisko 60% turystów.
24: Z kolei na Dolny Śląsk według wstępnych szacunków przyjechało w te wakacje ponad 2 300 000 odwiedzających. Wśród zagranicznych gości tradycyjnie dominowali Niemcy i Czesi, ale zwiększyła się liczba przylatujących do nas Włochów.
23: Prawda Antyradia.
24: Lubisz pić słodkie, to lepiej przestań. Z badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych wynika, że picie jednego słodzonego napoju dziennie to ponad dwukrotnie wyższe ryzyko raka żołądka w porównaniu do osób, które piją takie rzeczy rzadko. 8:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę powiem o tym, co dzisiaj czeka nas w pogodzie i będzie o tym, że będzie padać.

0: chłodno. W Szczecinie tylko 9 stopni i 10 w Poznaniu, 12 w Gdańsku i Katowicach. Cieplej będzie, ale głównie w centrum i na północy, tam od 18 do 20 stopni. Na południu dzisiaj chłodniej, maksymalnie będzie 13. No i tam dziś deszczowo.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Zawsze jak słyszę ten numer, to wyobrażam sobie, że galopuję na jednorożcu i za chwilę zaatakuję mieczem Godzillę.
1: The Legend of Eternia, Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness. Taka propozycja od nas dla was. Tak się składa, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale wraca zainteresowanie płytami CD. W Polsce sprzedaż wzrosła aż o 46%, a na świecie napędzają tę sprzedaż fani K-popu. W Stanach podobno sprzedaż płyt CD prześcignęła nawet sprzedaż winyli. No i specjaliści wskazują, że źródłem tego zwiększonego popytu może być, słuchajcie, potrzeba posiadania fizycznego obiektu, bo my jesteśmy po prostu zmęczeni tym streamingiem. Chcemy sobie poczytać tą książeczkę, otworzyć tę płytę, powąchać jak ona pachnie.
0: A ja czytałem również o świecie filmów DVD, że o 73% wzrosło zainteresowanie.
1: O proszę bardzo.
0: Czyli też każdy chciałby sobie otworzyć, popatrzeć.
1: Nostalgia. Sentyment.
0: A propos K-popu.
1: Właśnie.
0: Byłem kiedyś na dyskotece koreańskiej.
1: No?
0: Ogólnie byłem na koncercie, ale nagle wylądowałem na koreańskiej dyskotece.
1: Jak to się stało, żeś tam wylądował?
0: No po prostu zszedłem piętro niżej, bo to taki lokal był.
1: Jak się bawiłeś?
0: No wspaniale. Powiem ci, że przez chwilę mówię, nie, no ja tu zostaję.
1: Ty lepiej, Frank, zostaj z nami,
0: no,
1: tutaj, w
0: antyradiu.
1: K-popu u nas nie usłyszycie, ale Kazika Staszewskiego i owszem.
0: Tak, wjeżdża pan Kazimierz teraz.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Fresh i to jest kawał poranku. The Doors i Break On Through. Jest 17 minut po godzinie 8 i my dziś razem z Piotrem Frankiem Marciniakiem udaliśmy się w taki sentymentalny rejs po naszych wspomnieniach muzycznych i nie tylko. Dzwonicie do nas, dzielicie się nimi 321-321-600.
1: Jeżeli chodzi właśnie o dawne plecaki wojskowe, tak zwane kostki, to doskonale je pamiętam z czasów mojej młodości, ponieważ ona, ta kostka, towarzyszyła mi przez cały okres liceum, a przednią część zdobił obraz Beksińskiego, który namalował mi mój kolega, uzdolniony plastycznie. Obraz wykonał farbami olejnymi. To było prawdziwe dzieło sztuki. Cieszyłam się, że mogłam nosić tak wyjątkowy plecak i to były dobre dla mnie czasy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę również wspaniałych wspomnień.
2: Daj spokój. Teraz sobie tak pomyślałem, że dziś taki plecak, taka kostka to biały kruk.
0: Ależ właśnie, kostki, martensy, ramoneski takie porozjeżdżane, pozużywane. Jeśli macie takie wspomnienia też z młodości, to dzwońcie, piszcie. Desperanos@antyradio.pl.
2: I teraz dopiero wjeżdża numer. A jak?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Rox Lab.

0: 90 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.

0: Pociągi w całej Polsce opóźnione przez protest maszynistów. W wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje 8 kandydatów. Opole zainwestuje w zdrowie.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30, Joanna Obuchowska. Niemal każdy pociąg przejeżdżający przez dworzec centralny w Warszawie jest opóźniony. W skali kraju to 30% składów. Powód to strajk maszynistów. Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniają do 20 km na godzinę. Protest ma też konsekwencje dla kierowców, bo zwalniające pociągi dłużej przejeżdżają przez przejazdy. Mogą tworzyć się korki, a rogatki będą dłużej zamknięte. Protest kończy się w południe, ale opóźnienia mogą sięgać nawet do jutra. PKP Intercity obiecuje, że każdy, kto zrezygnuje dziś z podróży, odzyska pełną stawkę za bilet bezodstępnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Komisarz wyborcza w Krakowie odrzuciła wszystkie 4 odwołania niezarejestrowanych kandydatów. Bartusz Bochęczak z Konfederacji, były prezes NIK-u Marian Banaś, Stanisław Kułacha i Marta Ratuszyńska zebrali za mało prawidłowych podpisów swoich wyborców. W efekcie w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa w ostatnią niedzielę września wystartuje 8 osób. Muszą się odbyć, bo w maju mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Opolskie przychodnie lekarskie czeka rewolucja. Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont 3 placówek podlegających Centrum Zdrowia w Opolu. Dzięki zaplanowanym pracom poprawi się komfort pacjentów, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
2: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej.
0: Wyremontowane mają zostać przychodnie przy Kościuszki Wareńskiego i Licealnej. Przetarg trwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Polacy bardziej boją się, że stracą pracę przez AI niż przez wysokie koszty pracy czy trudną sytuację gospodarczą. Co czwarty boi się, że sztuczna inteligencja może zabrać pracę, ale niekoniecznie im, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
3: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
0: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. 8:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę o tym, co w sporcie, a potem o tym, co dzisiaj w pogodzie.
1: Sport w Antyradiu.
4: Jest piątek, czas na 8 kolejkę Ekstraklasy. O godzinie 18:00 Raków Częstochowa zagra z Motorem Lublin. Wieczorem Wisła Kraków kontra Jagiellonia Białystok. Start 20:30. W Polsce trwa kobiecy mundial do lat 20. W trzecim spotkaniu grupowym Polki zagrają z Beninem, koleżanki z Afryki, w starciu z naszymi dziewczynami. Będą szukały okazji do rehabilitacji po potężnym laniu, jakiego doznało od Argentynek, które wrzuciły im za kołnierz aż 8 goli. Zapowiada się ciekawy meczek. Start 18:00. Czas na US Open. W piątkowy wieczór zaplanowano półfinały panów. W pierwszym zaprezentują się dwaj Amerykanie. Francis Tiafoe zmierzy się z Benem Sheltonem. W drugim Aleksander Zwieriew kontra Karen Khachanov. Kolejny serwis. Poniedziałek, 7:30.
0: Chłodno w Szczecinie, tylko 9 stopni, 10 w Poznaniu, 12 w Gdańsku i Katowicach. Cieplej będzie, ale głównie w centrum i na północy, tam od 18 do 20 stopni. Na południu chłodniej, maksymalnie 13 stopni, no i tam deszczowo.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: 8.41, my cały czas w sentymentalnej podróży.
1: No tak, to była porcja brytyjskiego rocka od The Struts, a my dzisiaj zanurzamy się, tak jak powiedział Franiu, w takich nostalgicznych momentach naszego życia i było dzisiaj już o tak zwanych kostkach, czyli takich z ciężkiego płótna plecakach, które nosiliśmy do szkoły z naszywkami. Jest też o ramoneskach, bo Paweł nam na przykład napisał, będąc w drugiej klasie liceum, mama kupiła mi wymarzoną ramoneskę, zaliczyłem w niej setki koncertów i do dzisiaj służy mi wiernie, chociaż już się w nią nie zapinam. A teraz będzie o...
0: A teraz będzie niespodzianka.
2: No. Cześć, tutaj Maciej z Poznania. Moim guilty pleasure było ustawianie puszek po piwie na meblach, na ściance, z takim biurkiem, którą wtedy chyba każdy z nas miał. No i oczywiście na dole płyty z metą i katem. Pozdrawiam wszystkich.
0: Widzisz, można było zbierać i puszki po piwie.
1: A jeszcze mówiłeś, Franiu, że się po fajkach, nie, zbierało paczki?
0: Tak, miałem kolegę, on właśnie miał taką... Z bambusa miał taki chodniczek na ścianie przyczepiony i tam szpileczkami przyczepiał puste opakowania po papierosach.
1: Proszę bardzo, można? Można. 321-321-600. Dzwońcie, dzielcie się waszymi dziwnymi guilty pleasures z przeszłości.
0: No i pamiętajcie, żeby dzisiaj też coś sobie kupić ekstra drogiego przy piątku.

0: wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas, mówi staropolskie przysłowie i my chcemy wam dać tę szansę przeżycia przygody waszego życia w Las Vegas. Właśnie trwa konkurs w Antyradiu, konkurs, podczas którego macie szansę wygrać wyjazd na koncert Metaliki. Tak, tej wielkiej Metaliki do Las Vegas, takiego prawdziwego, oryginalnego, z Elvisem, z kasynami i z różnymi innymi rozrywkami. Co trzeba zrobić? Trzeba słuchać Antyradia, wyłapywać hasła, które padają na naszej antenie i my już za chwil parę zadzwonimy do jednej z takich osób, która ma szansę na to, żeby na tę przygodę życia polecieć.
1: Tak, zapowiadają się wspaniałe emocje, ale to wszystko oczywiście po godzinie 9:00. Ja myślę, że już do tej pory to wszyscy są na nogach i mają wspaniałe plany w głowie, co będą robić wieczorową porą, jak piątek rozłoży swoje skrzydła niczym wielki archanioł.
0: Może być też tak, że lubicie sobie po prostu poleżeć pod kocykiem, a nie tam gdzieś po melanżach chodzić i to też jest okej. To też chwalimy, prawda?
1: Nie, no pod kocykiem to w poniedziałek i we wtorek, no już. Można zabrać ze sobą oczywiście na imprezę kocyk i przykryć się i tam pod tym kocykiem dokazywać. Też można, można, jak najbardziej.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
13: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
12: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
14: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
5: Szukasz samochodu do

0: ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: 25 lat temu talibowie zaatakowali wieżę WTC. Amerykanie szukają miejsca na stałą bazę wojskową w Polsce. W Katowicach miejskie kąpieliska miały branie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9, Joanna Obuchowska. Dziś mija 25 lat od ataku talibów na WTC. Po tym ataku USA ogłosiły wojnę z terroryzmem. Pod jej szyldem prowadziły i do dziś prowadzą działania przeciwko organizacjom i innym podmiotom związanym z atakami. Głównie Al-Kaidzie i talibom, a od 2014 roku także Państwu Islamskiemu.
1: Prawda Antyradia.
0: Poznań, Wrocław, a może Szczecin. To prawdopodobne miejsca, w których może powstać stała baza wojska amerykańskiego w Polsce. Delegacja amerykańskiej administracji z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej odwiedza miejsca, gdzie taka baza może powstać. Ostateczne decyzje zależą od Amerykanów, a polski rząd baza ma kosztować kilkanaście miliardów złotych, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo. Jesteśmy do tego gotowi. Pełna gotowość. Wszyscy jesteśmy w ten proces zaangażowani. Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu, dziękuję całemu Biuru Bezpieczeństwa Narodowego za to, że w tej sprawie nie ma między nami różnic, że współpracujemy, mówimy jednym głosem.
0: Wicepremier wśród miast, które odwiedza amerykańska delegacja, wymienia te, gdzie już są obecne wojska USA, tylko rotacyjne, a nie na stałe.
1: Prawda Antyradia.
0: Miejskie kąpieliska miały branie. Katowice podsumowały sezon na Bugli i Rolnej. W trakcie wakacji te dwa obiekty odwiedzono blisko 100 tysięcy razy, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Tegoroczny sezon możemy zamknąć z blisko 15-procentowym wzrostem frekwencji w porównaniu do roku ubiegłego. Istotną część odwiedzających stanowią posiadacze katowickiej karty mieszkańca. W 2026 roku co trzecia wizyta na tych dwóch obiektach odbywała się z wykorzystaniem KKM-ki.
0: Większym zainteresowaniem cieszył się też katowicki kemping w Dolinie Trzech Stawów. Od początku roku odwiedziło go prawie 3 tysiące gości, a w wakacyjne weekendy miał ponad 80-procentowe obłożenie.
1: Prawda Antyradia.
0: We Włoszech student stworzył aplikację, która ostrzega przed gradobiciem kilka minut przed nadejściem gradu. Korzysta z danych z kilku źródeł, w tym z radarów meteorologicznych. Włochy to kraj, gdzie jest najbardziej narażony na takie zjawiska pogodowe.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: W całym kraju aktualnie od 11 do 13 stopni i na południu już o wiele cieplej nie będzie. Cieplej ma być za to w centrum i na północy do 20 stopni. Dzisiaj popada. Na południu to w sumie już jest mokro, a w ciągu dnia deszcz też w centrum.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Emily Wolf i Power na antenie Antyradia. My teraz dodajemy wam Powera, bo tak się składa, że kolejna osoba ma szansę polecieć do Las Vegas na koncert Metallica. Dzwonimy do Martyny, która jest uczestniczką naszego konkursu. Halo,
1: jest
0: halo.
1: Z nami, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Cześć Martynka, dzień dobry. Słuchaj, zacznijmy od tego, za co ty tak kochasz tę metę, że postanowiłaś zawalczyć o tę podróż do Vegas.
2: Wiecie co, meta mi się strasznie kojarzy ze studiami, bo tak naprawdę poznałam ich tak głębiej, jak wyjechałam do Danii na magisterkę. I no z racji, że Lars i Ride the Lightning to tam, no wiadomo, są mega popularni.
0: No,
2: no i przypadłam tam, wiadomo, znajomi skręcili mnie, zaczęłam... Poznałam strasznie fajnych ludzi w lokalnym rockbarze i przypadłam.
0: I tak to się zaczęło. I tak to się zaczęło. Martyna, wiesz, jakie są zasady naszego konkursu i pewnie wiesz, że musisz nam teraz podać hasło.
2: Tak, hasło
0: dawaj.
2: To było sanitarium.
0: Brawo! Mamy to. I to już jest pierwszy sukces, bo płyta 72 Seasons Metallica leci do ciebie, ale oczywiście nadal jesteś w grze o ten wielki koncert w Las Vegas, na który my sami z Frankiem byśmy się wybrali, no ale to jest dla was konkurs, nie dla nas, więc trzymamy za ciebie, Martyna, kciuki. Pamiętaj, że musisz te hasła wyłapywać przez najbliższe dni. No i co, mamy nadzieję, że to ty polecisz do tego Las Vegas. Trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: Nadzieję. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękujemy, Martyna, a my podajemy od razu kolejne hasło i proszę sobie je zanotować skrzętnie. Uwaga, nowe hasło to Cliff.
1: Cliff. Proste i łatwe do zapamiętania. 12 minut po godzinie 9. Wszystko gra i buczy jak trzeba z samego rana, a my teraz przeniesiemy się w zupełnie inne muzyczne klimaty. Poczekaj, a co ja mam zrobić teraz?
3: Zmienić.

0: Alice Cooper, on ma cały czas potężną moc w sobie. 23 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, przesuwamy się na liczniku. Pani Sandro, jak często Pani chodzi do fryzjera, proszę powiedzieć?
1: Panie Franku.

0: jego wyglądać?
1: Ojej.
0: No.
1: Ojej.
0: To jest trend, wiesz, trend to jest, panie.
1: Kolejny trend. No tak. A wiesz, że jest taka legenda, która głosi, jeżeli chodzi o fryzjerów, no, i ludzi, którzy uczęszczają do nich, że jeszcze nikt nigdy na świecie nie wyszedł od fryzjera zadowolony.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem?

0: zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Przejazd autostradą A2 od dzisiaj droższy. Utrudnienia w Warszawie przez drift na Stadionie Narodowym. Festiwal z NGO-sami w roli głównej jutro w Katowicach.
8: Prawda Antyradia.
9: 9.30. Joanna Obuchowska. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. Właśnie weszły nowe stawki na odcinku drogi w Wielkopolsce między Nowym Tomyślem a Koninem. Kierowcy osobówek na bramce muszą zapłacić 41 zł za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj.
10: No pewnie, że boli. No jak ma nie boleć? Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
11: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć ilość pracujących dni razy złotówka. To już nie jest tylko złotówka, a w zasadzie 2 złote, bo jeszcze trzeba wrócić. Jest to dosyć spora kwota.
12: No już jestem przyzwyczajony. Jestem przyzwyczajony, więc już nic mnie nie zdziwi. Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę, więc no, trzeba jakoś tym funkcjonować.
9: Jest to już druga podwyżka w tym roku. Poprzednia była w marcu i wynosiła 3 zł dla aut osobowych. Wtedy Ministerstwo Infrastruktury zleciło analizę umowy koncesyjnej z zarządcą odcinka w Wielkopolsce pod kątem jej zerwania. Analizy wciąż trwają, a umowa obowiązuje do 2037 roku.
8: Prawda Antyradia.
9: W piątek i w sobotę pisk opon na Stadionie Narodowym. Będą u nas jeździli uczestnicy Red Bull Drift Masters. Będą utrudnienia na Saskiej Kępie. Od 17 do 20 będzie tam ograniczony wjazd. A warszawski ratusz zachęca do wybrania komunikacji miejskiej. Ma być więcej autobusów i tramwajów, a metro będzie jeździć częściej.
8: Prawda Antyradia.
9: Festiwal, na którym głównymi gwiazdami są organizacje pozarządowe. Jutro w Katowicach będzie impreza prezentująca działalność społeczników. Weźmie w niej udział blisko 60 NGO-sów, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
13: Będą tam oczywiście organizowane przez te NGO-sy warsztaty, pokazy aktywności dla dzieci, strefa zdrowia, bezpieczeństwa. Będzie też możliwość zagłosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
9: W programie warsztaty taneczne, zajęcia z gliną, szydełkowanie, tworzenie ekologicznych kosmetyków czy toreb z recyklingu.
8: Prawda Antyradia.
9: Polscy archeolodzy odkryli ponad 2,5 kilometra inkaskich dróg wokół Machu Picchu. Odkryli nieznane trasy, platformy i okrągłe struktury. Ze względu na pokrywający zbocze Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona. 9.32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. W całym kraju aktualnie od 11 do 13 stopni. Na południu to już o wiele więcej nie będzie. Cieplej ma być w centrum i na północy do 20 stopni. Dzisiaj popada. Na południu w sumie już jest mokro, a w ciągu dnia deszcze mają być też w centrum.
8: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Nie puści was ten riff do końca dnia, obiecujemy my i Cheap Trick. To oczywiście był numer The Riff That Won't Quit. Desperanos w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska wciąż na posterunku i wciąż pytamy was o wasze nostalgiczne guilty pleasures z przeszłości.
1: No witajcie, a ja jako już starszy od węgla pamiętam, że priorytetem było zbieranie obrazków z gum Donald, które się kupowało w takich sklepach jak Pewex, no i oczywiście resoraki. Resoraczki to był sztos. Pozdrawiam mojego dziomka.
0: No ależ, resoraczki, karteczki. Agnieszka do nas z kolei napisała: moim guilty pleasure w czasach nastoletnich było, uwaga, puszczanie ckliwych ballad po każdym rozstaniu z chłopakiem. Od Stachurskiego przez Celine Dion lub o matko jedyna Backstreet Boys i przeżywałam wtedy dramat stulecia. Miałam lat 16, ale cierpiałam jak po rozwodzie z Hollywood. Dziś mam męża, więc problem rozwiązany. Żadnych ckliwych ballad, zabieram go na koncerty rockowe. No to zabierz go też, Agnieszka, na Blackstone Sherry, bo wejściówka podwójna wędruje do ciebie, a zespół ten zagra 13 września w Progresji w Warszawie.
2: Tych Donaldów to ja się tyle wyżyłem, że wiesz co, naprawdę.
0: Donaldy to ty zostaw w spokoju.
2: Potem mi się tylko już myszka Miki śniła.

0: I zostawiamy Was z tym piąteczkiem, a co z nim zrobicie, cokolwiek z nim zrobicie, pamiętajcie jedno, powoli, powoli, nie spieszymy się, pomalutku w ten weekend, delektujmy się nim, kosztujmy go jak najlepsze, najbardziej ekskluzywne danie, bo trwa przecież tylko 2 dni.
1: Tak, a potem już nadciąga poniedziałek na wielkich czarnych skrzydłach jak szatan.
0: Szatan Piotr Frank Marciniak i jego anielica Sandra Hajduk-Popińska kłaniają Wam się nisko. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z Desperanos, a za chwilę Stery Antyradia przejmuje One and Only Ostry i na ostry dyżur już Was zapraszamy. A i oczywiście przypominamy, że trwa konkurs, w którym wygrać możecie wyjazd do Las Vegas, także słuchajcie, no warto słuchać Antyradia. Warto zawsze, a teraz to już w ogóle.
1: Państwu życzę wspaniałego weekendu, pięknej pogody, dużo zdrowia. Oczywiście w tle meczyki, reprezentacja Polski w siatkówce. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do usłyszenia.
0: Ha!
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
0: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: słuchacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Pięć tysięcy minut opóźnienia nazbierały już dzisiaj pociągi. Może zabraknąć ziemniaków. W Europie szykuje się kartoflany kryzys. Przez teatr, jak przez muzeum. Stary Teatr w Krakowie w nowej wersji.
3: Prawda, Antyradia.
4: Minęła 10:00. Joanna Obuchowska. 5000 minut to łączne opóźnienia pociągów na godzinę 8:00 podali kolejarze. Do wieczora sytuacja na kolei powinna wrócić do normy, tak twierdzi jeden z członków zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak. W piątek w całej Polsce trwa protest maszynistów, który ma potrwać do południa. Zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę.
3: Prawda Antyradia.
4: Prezydent rozważa spotkanie z premierem, ministrami resortów siłowych i marszałkami Sejmu i Senatu. Donald Tusk poinformował wczoraj o raporcie, który dostał od CIA. Ostrzega on przed planami rosyjskich prowokacji. Premier ujawnił, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
3: Prawda Antyradia.
4: Europę może czekać największy od lat kryzys ziemniaczany. Rolnicy zasadzili ich mniej, a sytuację pogorszyły rekordowa susza i upał, który popalił warzywa. Już teraz ziemniaków brakuje we Francji, Hiszpanii czy Belgii. Nie lepiej jest też w Polsce, mówi Gustaw Jędrajek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
5: Tego towaru może zabraknąć na pewno rodzimego, na pewno z Europy, możliwe, że będzie sprowadzany z bardzo daleka. Może być innej jakości, na pewno nie lepszej, tylko gorszej jakości i zdrowotności dla organizmu, dla konsumenta. Czekają nas czasy trudne.
4: Ekspert dodaje, że pierwsze podwyżki cen i braki towarów ziemniaczanych możemy odczuć już po zbiorach, czyli późną jesienią.
3: Prawda Antyradia.
4: Narodowy Stary Teatr w Krakowie otwiera sezon. I choć stary, to proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu poprzez 5 ścieżek kuratorskich. Będą łączyć spektakle z koncertami, wystawami i debatami. Teatr ma stać się też bardziej dostępny dla rodziców.
6: Bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń. Rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
4: Mówił Jakub Skrzywanek, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Narodowego Starego Teatru. 10:02. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę powiem o tym, co dzisiaj nas jeszcze czeka w pogodzie. A w pogodzie na razie bez zmian, chłodno. Od 11 stopni w Krakowie i Rzeszowie do 15 w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. W ciągu dnia zrobi się cieplej w centrum i na północy. Termometry pokażą nawet 21 stopni. Teraz deszczowo na południu. W ciągu dnia może popadać też na północy i w centrum.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Tak, proszę Państwa, prawie 12 minut do 10 kłania się Aleksander Ostrowski. Dla przypomnienia, nadal walczymy w konkursie Master of Vegas, aby dostać się do Las Vegas na koncert Metaliki. Zajmę się tym w odpowiednim momencie. Po 11 rozpoczniemy El Concurso, a do tego parę wiadomości od społecznego researchera pana Wojtka. Dzisiaj mamy dzień brak wiadomości. To dobra wiadomość. Bardzo słuszna koncepcja, jak otwieram skrzynkę na listy i nie ma tam żadnego listu, to jestem szczęśliwy. Mamy też dzień ścielenia łóżka. Szczęśliwi ci, którzy mają osobną sypialnię i mogą dzięki temu nie ścielić łóżka. Także dzień doceniania chmur, to chyba tam, gdzie bez przerwy świeci słońce. Dzień chcę założyć własny biznes. Słuszna koncepcja, to co po niektórych. 11 września 1598 roku Borys Godunow został koronowany na cara Rosji, a w 1772 roku markiz de Sade i jego lokaj zostali skazani zaocznie na karę śmierci za sodomię i trucicielstwo. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał mi społeczny researcher pan Wojciech. Bardzo dziękuję. Do naszej redakcji jedziemy.

0: wykonaniem dwóch zadań na naszej stronie antyradio.pl. No i będziecie Państwo mieli szansę na wejście do półfinału o wylot do Las Vegas na Metallica. Dzisiejsze hasło to Cliff. Pisze się to C-L-I-F-F. Dwa F na końcu. Cliff. Finał z tym hasłem w Desperanus rozegramy to w poniedziałek 14 września. Proszę atakować. Przypominam, hasło to C-L-I-F-F. O, jest temat ogarnięty.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Sphere. Słuchaj Antyradia, zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład

0: nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroën.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

6 po 11 z Tomkiem Kurso. A teraz parę słów na temat niam niam. Otóż statystyczny Polak zjadł w ciągu roku 82 kg mięsa, 218 jajek, 108 kg warzyw oraz 96,5 kg ziemniaków. Tak się zastanawiam, czy to dotyczy, czy brano pod uwagę wakacje all inclusive, gdzie michy ładowane są do pełna i tam rzeczywiście spożycie może zmienić nieco te proporcje, ale podobno mocne spadki widać w przypadku alkoholi. Zrobiliśmy się mniej alkoholowi, a bardziej mięsożerni.

0: momencik, prawda? Antyradia, pełna kultura, a potem konkurs oczywiście w Antyradia. O, pogodzie zapomniałem przy tym wszystkim.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Nickelback.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Odtajniono dokumenty dotyczące Nowego Jorku po zamachach na WTC. Są ostateczne wyniki matur po sesji poprawkowej. Trele, gwizdy i skrzyki wieczorem w Warszawie. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Joanna Obuchowska. W 25. rocznicę zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku odtajniono dokumentację ukrywaną przez lata przed mieszkańcami miasta. Zapewniano ich, że powietrze jest bezpieczne, choć pomiary wciąż wykazywały obecność toksyn, nawet kilkanaście miesięcy po katastrofie. W próbkach kurzu wykrywano azbest, metale ciężkie i rakotwórcze związki organiczne. Obecny burmistrz miasta mówi wprost: ludzie chorowali, bo ówcześni liderzy kłamali w sytuacji, kiedy stężenia przekraczały dopuszczalne normy. Opublikowane teraz dokumenty mogą pomóc osobom ubiegającym się o odszkodowania za choroby związane z toksynami.
0: Prawda Antyradia.
1: Maturę zdało prawie 91% absolwentów liceów i prawie 80% absolwentów techników, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Podsumowali wyniki ze wszystkich sesji, majowej, czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszedł polski, najsłabiej matematyka.
0: Prawda Antyradia.
1: Czy to wróbel? Nie, to człowiek. Już dziś w warszawskim Barze Studio w Pałacu Kultury trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
2: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
1: Uczestnicy do Warszawy zlecą się z całej Polski.
0: Prawda Antyradia.
1: Tańsze paliwo? To u sąsiadów. Olej napędowy można taniej niż w Polsce kupić w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. A benzynę 95 na Słowacji i na Węgrzech.
0: Prawda Antyradia.
1: Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski. W niedzielę odbędzie się charytatywna impreza. 100 kucharzy, restauratorów i pasjonatów gotowania przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. To będzie kuchnia regionalna, ale nie tylko. Zapewnia Aneta Miller z Tauron Parku Śląskiego.
3: Będą nie tylko krupnioki w śląskiej wersji, ale będą m.in. burgery, mini burgery, śląskie racuchy, gofry. Będzie również śląska strefa wege, a oprócz tego naprawdę kilkadziesiąt dań, które tutaj na miejscu będzie można poznać.
1: Wszystkich dań będzie można spróbować, przekazując symboliczny datek na rzecz hospicjum. Kulinarny ogień startuje w samo południe. 11:02 to była Prawda Antyradia, za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest finałowy zwiastun Digera, a w nim Tom Cruise wyglądający niemal adekwatnie do swojego wieku. Aktor zagra magnata naftowego, który doprowadza do globalnego kryzysu, a później chce udowodnić, że tylko on może uratować świat. Premiera w październiku. Netflix rusza po Oscary przez Pole Bitwy i Boisko. Jest zwiastun The Mosquito Bowl Petera Berga. To prawdziwa historia czterech gwiazd futbolu, które po Pearl Harbor wstąpiły do piechoty morskiej. Film zadebiutuje 30 października w kinach, 25 listopada na Netflixie. Hideo Kojima przenosi Fizynta z PlayStation na Xbox. Sony niespodziewanie wycofało się z projektu. Przez 3 miesiące twórca szukał wydawcy i teraz go znalazł w Microsoftcie. Szpiegowska gra nazywana następcą serii Metal Gear Solid ma się ukazać najwcześniej w 2030 roku.
1: Zrobiło się odrobinę cieplej. Na termometrach od 11 stopni w Rzeszowie do 18 w Gdańsku i Szczecinie. Maksymalnie termometry mają dziś pokazać 21 stopni i to raczej na południu i w centrum. Na razie się trochę rozpogodziło, ale w ciągu dnia możliwe jeszcze opady, szczególnie na północy.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Radio.
1: Proszę Państwa, krab nie lubi żaby, nawet kijanki, bo ta też puszcza bańki, a my rozpoczynamy El Concurso. No będzie parę wiadomości, na przykład nagrody do wygrania za miejsce pierwsze płyta Metallica Reload, remasterowana, płyta Paula McCartneya, książka Rafała Gliny, Martwi też mówią. Za miejsce drugie płyta Hellstorm i książka pana Horsta, Ślepy trop. Proszę Państwa, El Concurso dzisiejsze, jak chodzi o poziom wredności, oceniam na 9 ryju z 8 racicami. Odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany i 2 troczki. Proszę Państwa, działania wyprzedzające, cóż widzę, hałas klasycznie o północy, 6:24 przybyła Szuflandia, potem Kokoszka, do tego Pyry od pana Krzysztofa, ten Teges od pana Marcina, pan Jarek stuchnął kopytkiem klasycznie, jedziemy z tym światem od pana Mateusza, no i no to myk od pana Sławomira. Proszę Państwa, żeby już nie przeciągać sprawy, pierwsza podpowiedź, może mieć coś z mózgu, może mieć coś z mózgu. El Concurso @antyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2 S dla zwiększania wykwintności. Odpowiedź wpisujemy w temacie maila, jedną na jeden mail. No to jedziemy.

Pierwsza podpowiedź za nami. Może mieć coś z mózgu. Druga, może mieć coś z karuzeli. Wredne. elkonkurso@antyradio.pl. Przypominam, że elkonkurso piszemy przez 2 S, a odpowiedź umieszczamy w temacie maila.

momentu. Można mieć coś z mózgu, druga, można mieć coś z karuzeli. No i czas by na trzecią świeżutką podpowiedź. Można mieć coś z hamulca. Można mieć coś z hamulca. El Concurso Małpanty Radio.pl.

Adwer Concurso. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź: może mieć coś z mózgu, wredne. Może mieć coś z karuzeli, też dość wredne. Trzecie: może mieć coś z hamulca, mniej wredne. I może mieć coś ze starego pociągu, to świeża podpowiedź. Może mieć coś ze starego pociągu. El Concurso, @antyradio.pl.

No i zajął się przeszukiwaniem zawartości skrzynki lkonkursa@antyradio.pl. Powiem szczerze, dziś z pewną dozą nieśmiałości to uczynią. No dobrze, podpowiedzi, które już padły, może mieć coś z mózgu. Ja bym o tym zapomniał. Może mieć coś z karuzeli, też trudne. Trzecia, może mieć coś z hamulca. No to już bliżej. Czwarta, może mieć coś ze starego pociągu.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu to metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup.

0: Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Counting Crows. Torpeda. The Cardigans.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
1: Państwa, na razie znalazłem 6 poprawnych odpowiedzi, a 6 podpowiedź już poza konkursu może mieć coś ze studenta przed sesją. Za chwilę wyjaśnię sprawę całą.

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, Sum ogolił wąsy i poszedł w pląsy, a ja pozwolę sobie zapowiedzieć, otóż to, czymże dzisiaj było słowo poszukiwane, jakież to było słowo. Słowo to było słowo młot, młot, od młotka na młot. Pierwsza podpowiedź wredna naprawdę, może mieć coś z mózgu, udar i udarowy młot. Druga, może mieć coś z karuzeli, przepraszam najmocniej, ale karuzela typu młot istnieje. Dziwne to urządzenie i bardzo przerażające w działaniu. Ale takie coś jest. Trzecia, może mieć coś z hamulca. No, hamulec może być pneumatyczny na przykład i młot pneumatyczny. Czwarta, może mieć coś ze starego pociągu. Parowy pociąg, no i młot parowy. Piąta podpowiedź, może mieć coś ze słynnego Karola. Karol Młot, władca państwa Franków. No i szósta, ostatnia, może mieć coś ze studenta przed sesją, jak wiadomo, może kuć. No i za pomocą młota także można dokonać tego dzieła. Na miejscu pierwszym w 25 minucie pojawił się pan Piotr. Parę sekund później także w 25 minucie pan Maciej. Niestety tuż poza tak zwanym pudłem znalazł się pan Marek, który też przybył w 25 minucie, ale tu panów naprawdę dzieliły sekundy. Potem jeszcze do tej pory, przynajmniej jak znalazłem, w 26 panowie Paweł i Grzegorz. El concurso generalnie zakończone szczęśliwie, bo udało się odgadnąć moje niecne zamiary. Naprawdę było bardzo wrednie. Przyznaję się do tego i myślę, że 9 ryjów z 8 racicami to było bardzo adekwatne określenie poziomu wredności. Takoż i odstępstw od norm psychicznych, bo dwa kaftany i dwa troczki to też pokazało poziom wredności. Patrzę na wpadające od Państwa maile jeszcze nadal, bo jeszcze Państwo dorzucają swoje odpowiedzi, ale następnego młota, o ile się nie mylę, nie widzę. Widzę podkowę, koło, żelazo, górala, film, konia na biegunach nawet widzę. Być może jakiś młot mi się gdzieś zapodział, ale tak, most się także pojawił, a kiedyś w filmie Istotnym dla Społeczeństwa pan powiedział, życie jest jak wielki żelazny most. Na pytanie dlaczego odpowiedział, nie wiem. Proszę Państwa, no dobrze, czas by na dzieło w podwyższonym stopniu piękności w podzięce za Państwa twardą walkę, no i za to, że udało się Państwu dokonać tego, że konkurso złamanym zostało. Proszę Państwa, kolejne El Concurso powinno pojawić się za tydzień, w piątek, pod warunkiem, że piorun nie walnie w rabarbar, na co bardzo w ostatnich czasach liczę. No dobrze, dziś padło na Klopsika, który wykona dzieło znane od wieków, a piękności niepodważalnej. A maile zwrotne do panów Piotra i Macieja za chwileczkę wyślę. No to jedziemy.

0: Tak to Kazik, do koniuszka. Proszę Państwa, zamówić się prawda antyradia, prognoza pogody, a potem kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Będzie parę informacji.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz samochodu dostępnego?

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Kilkanaście tysięcy minut opóźnień nazbierały pociągi. Może zabraknąć ziemniaków. W Europie szykuje się kartoflany kryzys. Przez teatr jak przez muzeum. Stary Teatr w Krakowie w nowej wersji.
8: Prawda Antyradia.
9: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. 13 tysięcy minut to łączne opóźnienia pociągów na godzinę 10, jak podali kolejarze. Do wieczora sytuacja powinna wrócić do normy, tak twierdzi jeden z członków zarządu PKP Intercity, Adam Wawrzyniak. W piątek w całej Polsce trwa protest maszynistów, który ma potrwać do południa. Zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. O 7.30 1/3 pociągów Intercity miała opóźnienia.
8: Prawda Antyradia.
9: Prezydent rozważa spotkanie z premierem, ministrami resortów siłowych i marszałkami Sejmu oraz Senatu. Donald Tusk poinformował wczoraj o raporcie, który dostał od CIA. Ostrzega on przed planami rosyjskich prowokacji. Premier ujawnił, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
8: Prawda Antyradia.
9: Europę może czekać największy od lat kryzys ziemniaczany. Rolnicy zasadzili ich mniej, a sytuację pogorszyły rekordowa susza i upał, który podpalił warzywa. Już teraz ziemniaków brakuje we Francji, Hiszpanii czy Belgii. Nie lepiej jest w Polsce, mówi Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.
10: Tego towaru może zabraknąć na pewno rodzimego, na pewno z Europy. Możliwe, że będzie sprowadzany z bardzo dalek. Może być innej jakości, na pewno nie lepszej, tylko gorszej jakości i zdrowotności dla organizmu, dla konsumenta. Czekają nas czasy trudne.
9: Ekspert dodaje, że pierwsze podwyżki cen i braki towarów ziemniaczanych możemy odczuć już po zbiorach, czyli późną jesienią.
8: Prawda Antyradia.
9: Narodowy Stary Teatr w Krakowie otwiera sezon i choć stary, to proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu przez 5 ścieżek kuratorskich. Będzie łączyć spektakle z koncertami, wystawami i debatami. Teatr ma się stać bardziej dostępny dla rodziców.
11: Bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń. Rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
9: Mówi Jakub Skrzywanek, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Narodowego Starego Teatru.
1: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Na termometrach w granicach 17 stopni w ciągu dnia zrobi się nieco cieplej. W centrum i na północy termometry pokażą do 21. Na południu kropi i tak raczej będzie do późnego popołudnia albo i wieczora. Jutro popada przelotnie przy północnej i zachodniej granicy, a w niedzielę w centrum kraju.
12: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
13: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program za

0: Gwiazdy Radio.
1: Dzień dobry Państwu w kolejnej godzinie. Jest 11 minut po 12. Słuchają Państwo Antyradio, Antyradio Aleksander Ostrowski. Państwa, to będzie taka opowieść z finałem. Strach w amerykańskim mieście Damariscota w stanie Maine. Zapanowało poruszenie, gdy mieszkańcy zobaczyli kroczącego po ulicach Yeti. Na obawie przed tym stworem zawiadomili policję. Policjanci z biura szeryfa zareagowali natychmiast. Funkcjonariusz natknął się na wielką stopę na May Street. Tajemnicza postać spokojnie siedziała przy ulicy. No i szybko wyszło na jaw, że nie to żadne nieznane stworzenie, lecz facet ubrany, jak określiła to sama policja, bardzo przekonujący, na sobie miał kostium Yeti. I tutaj uwaga, finał. Po długim dochodzeniu doszliśmy do wniosku. Wielka stopa nie istnieje. Uspokoili mieszkańców policjanci po długim dochodzeniu. Rodaczki, rodacy, to jest takie właśnie bardzo typowo amerykańskie. A jeszcze jak Donald Trump powiedział, że każdemu da $5000, jak zagłosuje na odpowiednią partię, no to wychodzi na jaw, z kim mamy do czynienia.

0: Państwa, a propos tego, co powiedziałem, że Amerykanie są okruszeni przez Donalda Trumpa 5000 dolarów za głosowanie w odpowiedni sposób. Pani Monika napisała, Amerykanie wiedzą, że w Polsce to już było. Niektórzy dalej czekają na 100 milionów od Wałęsy. Jeszcze pan Chris, a propos statystycznego Polaka, który pałaszuje kopę ziemniaków rocznie. I tutaj pan Chris pisze, według analiz w Europie, w tym Polsce, grozi kryzys ziemniaczany, więc najedzmy się frytek do syta i popijajmy duchem puszczy, bo niedługo zostanie szczaw i mirabelki. Te mirabelki, panie Chrisie, to nie do końca zostaną, bo z tego podobno da się pędzić, w związku z tym nie bądźmy tacy chłop do przodu. Kiedyś był tylko groszek i ocet, no i to tylko dlatego, że z tego się nie dało niczego zrobić.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać?

0: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradio.

Pamiętacie zapewne ciężarówki Star, które mknęły po polskich budowach, produkowane w latach 60. 70. Rozwój firmy przystopował w epoce Gierka, kiedy w Starachowicach szykowano Mamuci, projekt produkcji ciężarówek w kooperacji ze Steyrem. I proszę bardzo, okazało się, że Niemiec stwierdził, że reaktywuje tę markę, zresztą pokazał już na targach wynalazek bardzo piękny, właśnie pod nazwą Star, Hyperion. Proszę uprzejmie, można, można, a i będą stary. A jak Niemiec powiedział, to pewnie zrealizuje, bo jest zacięty niebywale.

0: Proszę Państwa, pozostaje mi życzyć udanego weekendu. Upałów co prawda nie będzie, ale niestety uwielbiają upały. Ja z kolei mam jakieś tam plany weekendowe, zobaczymy, czy je zrealizuję w 100%. Natomiast w 100% zrealizuję swoje dzieła. Tomek Kasprzyk w Rokomotywie. Ja mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama.

0: 89,98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
14: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
13: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
14: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
13: Ale w jednym miejscu na jednej fakturze?
14: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: kilogramów za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Utrudnienia na kolei do wieczora. Tusk prawie jak mózg, zapowiada polski internet satelitarny. Wysoko mierzy również Kraków. Organizuje mundial wamp w futbolu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Protest maszynistów zakończony sukcesem. Utrudnienia na kolei dotyczą 90% pociągów, które mają kilkanaście tysięcy minut opóźnień. Sytuacja będzie wracać do normy do wieczora. Akcja polegała na zwalnianiu do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowo-drogowych. Została zorganizowana w związku z wypadkiem pod Radomiem ze środy. Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Zginęła jedna osoba, kilka ucierpiało.
0: Prawda Antyradia.
1: Donald Tusk zapowiada polski Starlink, czyli internet satelitarny. Polska może stać się państwem wiodącym na rzecz budowy prawdziwej suwerenności, mówił premier w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
2: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie, czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić, to mówię wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat pochwalimy się całemu światu, że mamy to.
1: Premier zapowiedział, że do końca tego roku Polska będzie mieć 9 satelitów, które obejmą całą Ziemię.
0: Prawda Antyradia.
1: Pioruny w drodze do polskiego wojska. Jest pierwsza umowa wykonawcza w tej sprawie między Agencją Uzbrojenia a MESCO. Opiewa na 8 miliardów złotych, a dostawy zaplanowano na lata 2026-30. Polscy wojskowi dostaną kilka tysięcy pocisków rakietowych i wyrzutni. Sam sprzęt służy do strącania samolotów, śmigłowców i dronów.
0: Prawda Antyradia.
1: Mundial będzie pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Football. Prawie 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Przez ten czas zostanie rozegranych 48 spotkań.
3: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
1: Mówi Weronika Nowotny, zawodniczka kobiecej kadry Amp Futbolu. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w tej dyscyplinie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pochmurno w prawie całej Polsce, deszczowo od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Z czasem popada też w Łódzkiem na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jutro może kropić przy wschodniej i zachodniej granicy. W niedzielę przelotne opady w centrum i na zachodzie kraju. Temperatura taka jak dziś w granicach 18-20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AD.

0: Prokomotywa w Amteradiu.
1: Prosto Nickelback pojawił się w Prokomotywie z zestawienia listy przebojów Turbotop. Na którym miejscu będzie dzisiaj? Wspólnie przekonamy się po godzinie 20, a póki co prawie 13 minut po 11 minut po godzinie 13. Piątek, piąteczek, piątunio, 11 września. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zabieram was tradycyjnie w muzyczną podróż, która potrwa do godziny 16, czyli nie rozpędzamy dzisiejszą Rokomotywę. W niej między innymi słówko My Chemical Romance, bowiem zespół przygotowuje się do wydania jubileuszowego krążka. To będzie wznowienie i pewna niespodzianka, o której także wam opowiem. Van Halen wydają nowy picture disc z ważnym utworem sprzed lat. No i wrócę do tematu The Rolling Stones, bo jednak będzie powstawał film o Stonesach.
0: Rokomotywa w Amteradiu.
1: Beatlesi Beatlesami, no bo u nich też powstaje, ale Stonesi przecież nie gorsi, prawda? Niech będzie. Ach, jeżeli chodzi oczywiście o zaproszenia na koncerty, także mam coś dla tych, którzy będą we Wrocławiu 18 września. Tam we wrocławskim łączniku pojawi się The Ramjacks. Zaproszenia u mnie. Jeżeli zainteresowani, okej. Nie od

0: No ale už to pěkně se snuje v Antirádiu. Stone Temple Pilots i Creed. Ale nikto na granie nie uśpi waszej czujności, bo cały czas czekamy na wasze zgłoszenia odnośnie koncertu Metallica w Las Vegas 1 października. Wejdźcie na nasze strony internetowe antyradio.pl i tam są wszelkie szczegóły, do których oczywiście jeszcze dzisiaj wrócę, ale teraz przypomnę tylko hasło. Hasło, które jest aktywne obecnie, to Cliff. Tylko nie ten klif, który może się kojarzyć z taką pionową ścianą brzegu morskiego, czy tam jeziornego, tylko klif, ten od Metallica raczej, jeżeli wiecie, o co chodzi. Mam nadzieję, że tak. Zapamiętajcie, zapiszcie, no i wejdźcie na antyradio.pl. Tam są wszelkie szczegóły.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
8: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

White Lies za nami, a my przyglądamy się muzycznej karcie kalendarza, bo dzisiaj ważna rzecz. 11 września w 71 roku urodził się gitarzysta i wokalista grupy The Verve, której zresztą album Urban Hands w 97 roku spędził ponad 100 tygodni na brytyjskiej liście przebojów, a single dotarł na szczyt zestawienia singli. Zresztą Ashcroft, bo o nim mowa, nagrywał także solo. Między innymi płytę Alone with Anybody czy przebojową kompozycję Song for the Lovers. Nie tak dawno powrócił ze swoją kolejną płytą solową, której fragment doskonale znacie z naszej anteny, Heavy News. Richard Ashcroft dziś kończy 55 lat.

0: facet z dużym dystansem do siebie, z dużym luzem. Jak Beck w nagraniu Loser. Takiego luzu wam życzę, nie tylko od piątku. Tymczasem niespełna 6 minut pozostało do godziny 14. Za chwil kilka prawda antyradia, w niej o nowych ustaleniach na temat tragedii na torach pod Radomiem. Ja natomiast z kolejną dawką muzyki i z zaproszeniami na koncert wracam tuż po godzinie 14. Nie oddalajcie się.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
16: tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są nowe ustalenia na temat tragedii na torach pod Radomiem. Prezydent rozważa zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W tle raport CIA. Państwa Zatoki Perskiej siadają w końcu do rozmów.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Jego wina jest bezsporna. Tak o kierowcy ciężarówki, z którą zderzył się pociąg pod Radomiem, mówi wiceminister infrastruktury. Piotr Malepczak przekazał, że po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że kierowca wjechał na torowisko z prędkością około 40 km na godzinę, ignorując światła. Dokładne okoliczności będą jeszcze badane. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Kilka trafiło do szpitali.
0: Prawda Antyradia.
1: Raport CIA, który dostał premier, trzeba omówić szerzej. Niewykluczone, że prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, mówi szef BBN Bartosz Grodecki.
2: Tych tematów związanych z bezpieczeństwem trochę rzeczywiście się uzbierało, więc jeżeli rzeczywiście będzie tego przestrzeń, to zostanie taka rada zwołana.
1: Na razie prezydent nie widział dokumentów, które trafiły do premiera.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwszy raz od początku wojny spotkają się szefowie dyplomacji państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Inicjatorem jest Oman, który chce przekonać pozostałe państwa regionu do przygotowanego wspólnie z Iranem tymczasowego porozumienia dotyczącego żeglugi przez cieśninę Ormus. Rozmowy mają być w poniedziałek.
0: Prawda Antyradia.
1: Blisko 60 katowickich NGO-sów weźmie udział w festiwalu organizacji pozarządowych. Impreza już jutro w Parku Powstańców Śląskich.
3: Mieszkańcy będą mogli spotkać się ze społecznikami i wziąć udział w warsztatach.
4: W programie mamy m.in. warsztaty taneczne, ekologiczne, rękodzielnicze, zajęcia z gliną. Jest też bardzo ostatnio popularne szydełkowanie, tworzenie ekologicznych kosmetyków i toreb z recyklingu, gry edukacyjne oraz różnego rodzaju pokazy sportowe.
3: Do tego w specjalnej w strefie zdrowia i bezpieczeństwa będzie można wykonać podstawowe badania profilaktyczne, nauczyć się samobadania oraz pierwszej pomocy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć teraz leje i jest zimno, tak od północy pogoda ma się poprawiać. Ale uwaga, wcześniej rano szlaki mogą być nawet oblodzone, ostrzega Tomasz Zając, przewodnik TPN.
5: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia. Tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia. Także w tych miejscach musimy szczególnie uważać, zachować ostrożność.
1: Od poniedziałku pogoda znów może się zepsuć, może nawet ulewnie padać. Pochmurno w całej Polsce, na południu jak padało, tak pada, deszczowo od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Teraz mocniej kropi też na Mazowszu, w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie. Za kilka godzin opady dotrą do Warszawy czy Łodzi. W weekend prawie bez deszczu, może co najwyżej przelotnie pokropić, temperatura podobna w granicach 20 stopni.
0: Lokomotywa w Antyradiu.

0: facet, który potrafi w melodię.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Significant Other, przepiękna pieśń Queens of the Stone Age. Nówka sztuka na antenie Antyradia. 12 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradiu. W piątek, piąteczek, piątunio, 11 września. W rocznicę niestety ataków na World Trade Center. To było w 2001 roku. A właśnie, nie wszyscy wiedzą o tym, że tego dnia niejaki Gerard Way, wtedy jeszcze ilustrator komiksów, był świadkiem ataków terrorystycznych na budynki WTC. No i wydarzenia tego dnia zainspirowały go do stworzenia zespołu, który potem nazwał My Chemical Romance i stał się w nim wokalistą. Mówię to dlatego, bo My Chemical Romance właśnie uczci 20. rocznicę swojego przełomowego albumu The Black Parade specjalnym, rozszerzonym wydawnictwem, które ukaże się 23 października i oprócz oryginalnej płyty zaoferuje też 6 dodatkowych utworów na tym wydawnictwie. Z tego co wiem, zespół przygotował również nowe wydania fizyczne na 2 płytach winylowych, CD i będzie też kaseta magnetofonowa i winyle pojawią się w kilku wariantach kolorystycznych, a kolekcjonerzy otrzymają podobno także specjalne edycje z hologramem oraz limitowane wydanie One Step, wykorzystujące oryginalne analogowe tak zwane taśmy matki, więc będzie to gratka dla fanów.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: motywie w Antyradio. Sting trochę nas urządził.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Ale wyobraźcie sobie, jak rządzić będzie Metallica 1 października w Las Vegas. Ktoś z was z pewnością ten koncert zobaczy. Żeby zawalczyć o bilet, trzeba wejść na nasze strony internetowe antyradio.pl, wpisać hasło, które obecnie brzmi Cliff. Tak, ten od Metallica, Cliff. No i musicie też rozwikłać dwie zagadki. Pierwsza z nich to napisać, jak przedstawilibyście Antyradio muzyką Metallica. Druga zagadka, no to napisać, w jaki sposób staliście się fanem Metallica. Żeby wejść do półfinałów, żeby znaleźć się w tej czołówce, która będzie walczyć o wyjazd, wylot w zasadzie do Las Vegas, powinniście zebrać 5 haseł i wysłać pojedynczo wraz z wykonaniem tych dwóch zadań na naszej stronie antyradio.pl. Czyli przypomnę, pierwsze zadanie: opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica. No i zadanie drugie: napisać, w jaki sposób staliście się fanami Metallica. Hasło obowiązujące to Cliff. A niebawem do kogoś z was będziemy dzwonić. Bądźcie czujni.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie.

0: Wyjmij z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
13: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
12: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
13: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
12: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
13: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to z kartą Moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
20: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Evanescence. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

0: Lokomotywa w Anteradiu.
1: A teraz informacja do wszystkich, bo to rzecz ważna. Zespół Van Halen wyda winylowy picture disc z utworem Glitter, który zarejestrowany został w 1974 roku. To informacja potwierdzona. No ale jego zdobycie nie będzie wcale takie proste, bo płyta zostanie dołączona do książki, limitowanej edycji książki w zasadzie, Van Halen, którą napisał Alex Van Halen, a ta książka ukaże się w listopadzie. Żeby pikantyli dodać sprawie, to w zestawie fani znajdą też brelok, repliki kostek Ediego Van Halena oraz będą też pocztówki. Co ważne, bo tutaj doszedłem do tej informacji, każdy egzemplarz dostępny będzie z autografem i książka będzie limitowana do 1500 egzemplarzy, co oznacza, że tania nie będzie.
0: Lokomotywa w Anteradiu.
1: No ale cena dla prawdziwego fana chyba nie ma znaczenia, prawda?

0: zamykamy drugą część dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. Nowym niespełna 7 minut pozostało do 15. O 15.00 Prawda Antyradia. A po 15.00 rozdam z przyjemnością zaproszenia na koncert Ramjack.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale, kupujemy.
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
22: Nie
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
24: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
25: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
27: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
28: Po reklamie.
29: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
30: Dwie osoby zatrzymane po uszkodzeniu sieci wodociągowej w Skarżysku Kamiennej. Zmiana zarzutów czeka kierowcę ciężarówki, który doprowadził do tragedii na A1. Jak chronić dzieci przed influencerami, będą uczeni rodzice.
29: Prawda Antyradia.
30: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Ojciec i syn zatrzymani w sprawie uszkodzenia elementów sieci wodociągowej w Skarżysku Kamiennej. Mają odpowiednio 49 i 14 lat. Nagrał ich monitoring, kiedy majstrowali przy ujęciu wody. Kluczowych zabezpieczeń nie udało im się przełamać. Na razie nie wiadomo, co było motywem ich działania.
29: Prawda Antyradia.
30: Zmiana zarzutów czeka kierowcę ciężarówki, który doprowadził do tragedii na A1. Chodzi o wypadek, w którym zginęło 4 robotników drogowych koło Mykanowa w Śląskiem. Śledczy czekają jeszcze na pełne protokoły sekcji zwłok ofiar i opinie biegłych. Wspomniana zmiana ma dotyczyć tego, że po dokładniejszych badaniach wyszło, że mężczyzna kierował po narkotykach. Maksymalna kara to mogłoby być wtedy 30 lat odsiadki. Dominik D. nie przyznał się do winy. Twierdzi, że nie pamięta momentu wypadku. Prokuratura bada też, czy prace remontowe autostrady były odpowiednio zabezpieczone.
29: Prawda Antyradia.
30: Dzieci nie potrafią odróżnić reklamy od innych treści, alarmuje Stowarzyszenie Moc Wsparcia z Sosnowca, które rusza z nową kampanią wspierającą rodziców. Obecnie dużym problemem są chwyty marketingowe ukryte w filmikach influencerów. Dzieci oglądają je nieświadome tego, że ich idol zachwala coś, co na czym zarabia.
31: To już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć.
30: Tłumaczy psycholog Adrian Drżeń z Sosnowieckiego Stowarzyszenia Moc Wsparcia, które rusza z podcastami. Rodzice znajdą w nich wskazówki, jak rozmawiać z dziećmi i jak wyjaśniać im marketing.
29: Prawda Antyradia.
30: Narodowy Teatr Stary otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar na ten sezon będzie można odkrywać przez sieć 5 ścieżek kuratorskich. Będą łączyć spektakle z koncertami, wystawami i debatami.
32: Bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, musimy chcieć z nią współdzielić i tworzyć dla niej dostępność w kulturze, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń. Rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
30: Mówił Jakub Skrzywanek, zastępca dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. W planach też dotychczasowe, nieszablonowe bale. Więcej na stronie instytucji. pełna kultura. Zapraszam. Duna 3 jeszcze nie weszła do kina, a ludzie już ustawili się w kolejce. Licznik wirtualnej poczekalni po bilety na przedpremierowe pokazy w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych. Seanse będą 15 grudnia, 3 dni przed oficjalną premierą. Tego samego dnia co Duna do kin wejdzie Avengers Doomsday. Według Global Box Office tylko w USA przedsprzedaż przyniosła 40 milionów dolarów. To pierwszy film, który przekroczył tę granicę na 100 dni przed premierą. Później Disney podał, że wynik przekroczył już 50 milionów dolarów. Marvel i tak przegrał jednak pierwszą bitwę, bo wspomniana Duna zarezerwowała amerykańskie sale IMAX na 3 tygodnie. Film o Avengersach w pierwszych dniach nie będzie więc dostępny w tym formacie za oceanem. Disney promuje zamiast tego własny format premium Infinity Vision. Pojedynek zaplanowano na 18 grudnia. Pochmurno w całej Polsce, na południu jak padało, tak pada, deszczowo od Dolnego Śląska po Podkarpacie, coraz mocniej pada też na Mazowszu, w Łódzkiem czy Lubelszczyźnie, za kilka godzin także w Warszawie czy Łodzi trzeba się spodziewać opadów. W weekend prawie bez deszczu, może co najwyżej przelotnie pokropić.
29: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Charlie Wolf Power.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top Emily Wolf. Ciekawe, na którym miejscu będzie dziś. Szczegóły oczywiście po 20. Na razie mamy 9 minut po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradiu. Przeglądam skrzynkę mojego listonosza kasprol@antyradio.pl i Kamila zapytała, czy wiem coś na temat tej zbliżającej się premiery płyty Glitter, utworu w zasadzie grupy Van Halen, który będzie dołączony do książki, jeżeli chodzi o cenę. Z tego co wiem, w okolicach $500 to ma wszystko kosztować, więc 2000 i będzie okej. Zresztą jest już więcej szczegółów na ten temat w sieci, więc możecie sprawdzić. Ale mam coś lepszego. Zresztą pani doskonale wiedzą, że zespoły klasyczne już pokazują światu coś na wieczną pamiątkę. Queen, The Beatles chyba i The Rolling Stones mają znaczki pocztowe, ale teraz Pink Floyd zrobiło fajną akcję, bo w zasadzie brytyjska mennica królewska, bo to ona wytłoczyła złote kostki Pink Floyd z nazwą zespołu oraz pryzmatem z albumu The Dark Side of the Moon. To jest naprawdę dobra rzecz. Cena jednej kostki to, uwaga, 5750 funtów, czyli prawie 29 tysięcy złotych. Ale jest tańsza opcja. Jeżeli ktoś nie ma akurat takich funduszy pod ręką, to mennica królewska przygotowała też nieco tańszy wariant. Też kostka, ale miedziana. I za takie cacko trzeba zapłacić niecałe 40 funtów, czyli powiedzmy jedyne 200 złotych.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Warto się spieszyć, bo te kostki podobno schodzą jak ciepłe bułeczki. Za darmo natomiast w Antyradiu mamy bilety na koncert Ram Jacks do wrocławskiego Łącznika. Jeżeli macie ochotę, dajcie znać. kasprol@antyradio.pl w temacie Wrocław, a koncert z tego co wiem 18 września. Czekam.

0: Ghost i Square Hammer za nami. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo zaproszenia rozeszły się błyskawicznie, jeżeli chodzi o grupę The Runjax. Przypomnę, Wrocław, klub Łącznik, 18 września. Niektórzy z Was dostali ode mnie tak zwaną zwrotkę, w której jest magiczny kod dostępu, więc gratuluję. A kolejne niespodzianki, kolejne bilety na koncerty już niebawem.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy Rocka w Antiradio.

0: Ideja.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: niej masz.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki. Me!

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol! 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo do

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: To jest Rock News w Antyradiu.
7: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Oasis potwierdzają, szykuje się trasa koncertowa. Panowie ogłosili to dronowym pokazem startującym z Etihad Stadium. Świecące bezzałogowce ułożyły się w logo zespołu. Szczegóły tournée mamy poznać w poniedziałek. Według przecieków bracia Gallagher nie dojechali palcem na mapie do Polski, ale na oficjalne informacje w tym zakresie trzeba poczekać. Bloodywood wracają do Polski. Zespół będzie rozgrzewał publikę przed marcowym koncertem Electric Cowboy w Gliwicach. Pre-Zero Arenie. Ten występ 4 marca przyszłego roku. Bilety już są dostępne i będą na Was czekać też w Antyradiu. Linkin Park z kolejnym miliardem odtworzeń. Tym razem ten pułap przekroczył na Spotify utwór Bleed It Out. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
5: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu.

Jovi. A skoro już jesteśmy przy Bon Jovim, to dobrą informację dla fanów, bo przyszły rok chyba zapowiedzie się ekscytująco dla i artystów, i fanów. Wokalista zapowiedział trasę koncertową. Nie tak dawno wydawało się, że kończy ze śpiewaniem, ponieważ miał problemy ze strunami głosowymi, pan John, ale przeszedł parę lat temu operację. No i rekonwalescencja przyniosła naprawdę znakomite efekty. Co ważne, w tym roku Bon Jovi powrócił na scenę, dając serię koncertów. Ostatni odbył się dwa dni temu, 9 września w Londynie, i tam coś obiecał. Podobno wokalista fanom powiedział, że jeszcze nie skończyłem. Po dzisiejszym koncercie zrobimy sobie 5 albo 6 miesięcy wolnego, ale zdradzę wam pewną tajemnicę. Już bukujemy trasę na przyszły rok. Koniec cytatu.

0: ale ślicznie i klasycznie zrobiło się prawie na zakończenie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. I są z nami Małgo Wierzejewska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Tomasz Ambroży-Obertyń, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Obecnie. Człowiek The Beatles, chciałem powiedzieć. Czy ja dobrze słyszę Beatlesów w tym nagraniu?
2: Tak, to jest zresztą kapela, która była nie jakoś bardzo doceniona. Ich kariera nie rozwinęła się bardzo, ale to właśnie Beatlesi byli jednym z tych zespołów, którzy ich docenili, zauważyli i wspomogli.
1: Czy tylko ja wolę Stonesów?
0: Ja myślałem, że tak.
2: Odpowiedź jest prosta, niestety.
0: Już myślałem, że Beatlesi się inspirowali Mott the Hoople, ale nie.
2: Ale nie.
0: Ale nie. Ale blisko było, no. To szukamy dalej. No, jak będę coś wiedział, to zapytam, okej? Okay?
2: Dobrze, jasne, pewnie.
0: Dobra, na razie nic tu po mnie.
1: To pa.
0: Państwa zostawiam. Tomasz Kasprzyk, dziękuję. Jak zwykle było miło. Wracam jutro po godzinie 13. Dbajcie o siebie. Wszystkiego dobrego.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
8: to you. Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światło wodotklej.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Cyberpolicja z odwiedzinami u byłego agenta CBA. W tle afera Zonda Krypto. Startują poszukiwania wód geotermalnych we wrześniu. Trzy przychodnie do remontu jeszcze w tym roku, prace w Opolu.
18: Prawda Antyradia.
19: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Cyberpolicja z odwiedzinami u byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Mundurowi zabezpieczyli sprzęt elektroniczny. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się sam Chodziński. Przekazał, że oddał to, czego służby szukały. Ich wizyta trwała 20 minut. Według nieoficjalnych medialnych doniesień współpracował z szefem Zonda Krypto. Miał go zapewniać, że ma wpływy na urzędników prawicowych państwowych. Sam zainteresowany zaprzecza tym pogłoskom.
18: Prawda Antyradia.
19: Wody geotermalne mogą zasilić Wielkopolską wrześnie. Ruszył tam odwiert badawczy, już 41 w kraju. Wiertło wwierci się 1,5 kilometra w głąb ziemi, aby dokładnie poznać parametry wody, mówi wiceminister klimatu Paulina Henning-Kloska.
20: Temperaturę, jeżeli chodzi także o możliwość wydobywania tej wody, czy też z drugiej strony na przykład zasolenie, a potem rozpocząć prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tych wód.
19: Na przykład do ogrzewania domów. Jak mówi minister Henning-Kloska, zapowiada, że jeszcze w tym roku ruszy program, w którym każdego roku przez 4 lata będzie po 1 mld zł na tego typu rozwiązania.
18: Prawda Antyradia.
19: Leczenie w bardziej komfortowych warunkach. Wkrótce w Opolu 3 przychodnie przejdą remonty, mówi prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
21: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło. Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
19: O Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
18: Prawda Antyradia.
19: Powyrywane drzwi, klamki, zniszczone sedesy, a do tego...
0: Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible osrane...
19: Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, regularnie dewastowane przez wandali. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi prawie codziennie.
17: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczane na usuwanie skutków wandalizmu.
19: Miasto apeluje do świadków, aby zgłaszali takie dewastacje policji albo straży miejskiej. Deszczowo w prawie całej południowej połowie kraju, na termometrach od zaledwie 10 stopni w Bielsku-Białej do 18 w lubuskich Słubicach. W weekend prawie bez opadów, może co najwyżej przelotnie pokropić. Temperatura podobna w granicach 20 stopni, na początku przyszłego tygodnia też raczej pogoda w kratkę.
18: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
22: Pytacie w listach, jak czuję się po tygodniu pracy na popołudnie, tak zwane.
23: To prawda.
22: Pospałabym.
23: Kto by nie pospał, prawda? Ale państwo niech lepiej nie śpią, bo to my. Małgo Wierzejewska
22: i Tomasz Ambrożo Obertyn.
23: I hej, sik, jedziemy.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 16. Witamy się z wami jeszcze raz. Tomasz Ambroż-Obertyn
2: i Małgorzata Wierzejewska. Kłaniamy się nisko. Wasza ulubiona para zbłotników.
1: Para złośników. Ile razy się przejęzyczyliśmy? Ale znaczy ja w tym tygodniu?
2: Nie ma znaczenia. Każda nazwa jest dobra. Grunt, żebyście słuchali nas do godziny 20. Dzisiaj między innymi sprawdzimy, czy można rowerem elektrycznym zaparkować komuś centralnie w sumieniu.
1: Mhm. Będzie też o betonie z dwójki.
2: Bardzo enigmatycznie na razie to wszystko, ale tak? To się rozwinie. To tak. Nie jest ta dwójka, o której myślicie, a właściwie dokładnie ta. To więcej szczegółów do godziny 20. Będzie samo gęste, jak słyszycie. Poza tym będzie kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
1: No i będziemy mieć dla was bilety na koncert Spirit Box i Ginger. To już 29 września w Prezero Arenie w Gliwicach.
2: A poza wszystkim trwa i trwa mać w Antyradiu konkurs Master of Vegas. Należy się zgłaszać. Dzisiaj będziemy przypominać hasło, a kiedy przypomnimy, a jak sobie będziemy chcieli, tylko bądźcie uważni, bądźcie czujni jak ważka. A teraz Nickelback.

0: stary, dobry Pearl Jam. I te stare, dobre czasy, kiedy jeszcze można było zrozumieć, co Eddie śpiewa.
1: Piękne to były czasy. No szkoda, że przeminęły, prawda? Jeremy, kultowy kawałek, absolutna przyjemność i dzika rozkosz grać tak takie jest. Numery wam w Antyradiu. Już za chwilę między innymi Robbie Williams pojawi się. No a my tymczasem, słuchajcie, przenosimy się na wschód. Od jakiegoś czasu Władimirowi Putinowi zarzuca się, że nie wie, co się dzieje na froncie i nie ma kontaktu z dowódcami.
0: No, chyba w ogóle nie wie, co jest pięć już.
1: Może tak być. Przywódca Rosji odbył więc ostatnio gospodarską rozmowę z dowódcą 76. Dywizji Powietrzno Desantowej, która to rozmowa została opublikowana przez agencję TASS.
0: Oficer raportujący też tak zrobię, tfu. Wiadomo, kogo chodzi. Przedstawił się jako pułkownik Abdulaziz Szychabidow. Problem polega tylko na tym, że według wcześniejszych przekazów ten pan nie żyje od maja zeszłego roku.
1: No cóż, ruska armia wyniosła paradoks Schrödingera na wyższy poziom. Ruski oficer rozmawiający z Putinem
0: jest jednocześnie żywy i martwy.
1: Albo w pudle.
2: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej.

na mediaexpert.pl. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: przyjeźdź.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Będzie nowa płyta Kings of Leon i to już niedługo. Zespół zapowiedział płytę Oh My Beloved na 6 listopada. Czego możemy się spodziewać? No pierwszy przedsmak już jest. Panowie opublikowali singiel My Whole World. To jeden z 13 premierowych utworów, które czekają na fanów i nie tylko. Nie tak głośno na tej letniej scenie progresji w Warszawie, jak to malują. Właściciele przeprowadzili kolejne pomiary hałasu, jak zapewniają w 3 miejscach przy zabudowie mieszkaniowej. Poziom dźwięku dochodził do granic dopuszczalnych norm, ale ich nie przekraczał. Organizatorzy imprez zapewniają też, że ciągle pracują nad zmniejszeniem rozchodzenia się niskich tonów, znaczy buczenia, na które narzekają sąsiedzi. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: taki keyboard. To ja lubię. Klasyka rocka Edwin Collins, A Girl Like You. Słuchacie pary z głośników. 17, 20 minut do godziny 17. Chyba czas, żeby pojawił się on.
1: Ostatni będą pierwszymi, czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
2: A mogę to powiedzieć jeszcze raz?
0: A,
2: ostatni
0: proszę.
2: Będą pierwszymi, czyli Radio Kalambur Dźwiękowy. A dlaczego tak mówię? Szczerze wam powiem, że gadaliśmy sobie z Tomkiem, że kochamy naszego dzidka lektora, ale bardzo to nagrał tak smutno, a my byśmy chcieli wesoło.
0: To go poprosimy, żeby nam zmienił. A póki co Kalambur gra i gra mać. Więc możecie dzwonić i odgadywać. Chodzi o to, żebyście odgadli, jaki kawałek zagra na koniec pary z głośników. Tytuł tego kawałka jest oczywiście w kalamburze. To co? Zaprezentujemy naszej słuchalności?
2: Zaprezentujemy.
0: Proszę bardzo.
3: Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu?
4: Warszawskie ulice? O, właśnie.
5: Nie ma nic.
6: Najbardziej paskudne nazwy miejscowości w Polsce.
0: I o co może chodzić?
2: O co może chodzić? Ja nie mam pojęcia. Wy, jeśli macie, to piszcie do nas.
0: Nie, dzwońcie. 321. 600.
2: Ja tu nowa jestem na tym.
0: Ale możesz za to powiedzieć, co jest do wygrania.
2: Co jest do wygrania? Satysfakcja i nerka.
0: Na wieczór satysfakcja oraz na cały weekend i nerka. Puszczamy kalambur jeszcze raz.
3: Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu?
4: Warszawskie ulice? O, właśnie.
5: Nie ma nic.
6: Najbardziej paskudne nazwy miejscowości w Polsce.
2: Powodzenia.
0: 321-321-600. Zostawiajcie numer do siebie, a my już teraz gramy Disturbed. Shout!

0: Jak krawiec kraje, jak mu materii staje, ale Nemo zawsze staje tej muzycznej materii, bo to po prostu zdolny człowiek. Len Krawiec, Are You Gonna Go My Way? Już za nami, przed nami prawda antyradia. No a teraz zanurzymy się głęboko w nasze uniwersum obłędu.
1: Myślałam, że powiesz coś innego na G, ale... Dobra, słuchajcie, chciałbym was zabrać do Indii. Tamtejsi naukowcy udowodnili, że materiał budowlany przyszłości możemy mieć znacznie bliżej niż sądziliśmy, konkretnie w toalecie.
0: No tak, badacze wykorzystali osady z ludzkich odchodów, które najpierw wysuszono, a potem podgrzano w temperaturze około 400 stopni. To musiał pysznie pachnieć. W ten sposób powstał sterylny biowęgiel, którym zastąpiono część cementu w betonie.
1: Efekt? Mieszanka zawierająca 10% takiego dodatku po 91 dniach było 42% bardziej wytrzymała na zginanie i o kilkadziesiąt procent też bardziej odporna na ściskanie od tradycyjnego betonu.
0: Naukowcy widzą w tym szansę na bardziej ekologiczne budownictwo, choć materiał wymaga jeszcze dodatkowych testów.
1: Czyli kiedyś po wizycie w WC człowiek po prostu spuszczał wodę, a teraz może się okazać, że właśnie dołożył cegiełkę do budowy osiedla.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson also of Rush.

0: Matei Radio. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Po reklamie.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Depeche Mode.

0: Ilias de Rocca, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kolejny niebezpieczny incydent na przejeździe kolejowym, tym razem w Łodzi. Kilkanaście miliardów złotych ma nas kosztować amerykańska baza w Polsce. Kanclerz Austrii z wizytą w Warszawie w przyszłym tygodniu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Tragedia na przejeździe kolejowym pod Radomiem najwyraźniej nie wystarczyła. Kierowca MPK w Łodzi, prowadząc autobus wypełniony pasażerami, utknął na przejeździe pod opuszczającym się szlabanem. Film ze zdarzenia trafił do internetu, opublikowało go PKP PLK. Widać na nim paniczną ucieczkę pasażerów z autobusu. Ostatecznie nikomu nic się nie stało. Miejski przewoźnik zapowiada powołanie komisji, która wyjaśni sprawę.
0: Prawda Antyradia.
1: 15 do 17 miliardów złotych. Takich nakładów wymaga inwestycja w stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Jak przekazał szef resortu obrony, Polska jest gotowa, a decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
0: Prawda Antyradia.
1: A4 jedną z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbada, jak można usprawnić ruch.
2: Dyrekcja wybrała wykonawcę, który wykona specjalną analizę ruchu na blisko 30-kilometrowym odcinku A4. Wyjaśnia Marcin Twardysko z GDDKiA.
3: Wykonane zostaną szczegółowe pomiary, model ruchu oraz symulacje różnych wariantów zmian. Wyniki analiz będą podstawą do dalszych decyzji.
2: Usprawnienie autostrady może pozytywnie wpłynąć na ruch w Gliwicach, zaznacza Barbara Szumilak z Urzędu Miasta.
4: Dla naszego miasta szczególne znaczenie ma węzeł Sośnica, gdzie krzyżują się kluczowe trasy i kumuluje się bardzo duży ruch. A sprawniejsza A4 to także szansa na ograniczenie ruchu, który przy problemach na autostradzie przenosi się na ulice miasta.
2: Analiza potrwa prawie półtora roku. Paulina Kozioł, Antyradio. Radio.
0: Prawda Antyradia.
1: Kanclerz Austrii przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Christian Stoker spotka się z premierem Tuskiem w najbliższy czwartek. To będzie pierwsza wizyta szefa austriackiego rządu w Polsce od prawie 20 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Choć teraz leje i jest zimno, tak od północy pogoda ma się poprawiać. Ale uwaga, wcześnie rano szlaki mogą być nawet oblodzone, ostrzega Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
5: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia, także w tych miejscach musimy szczególnie uważać, zachować ostrożność.
1: Od poniedziałku w Tatrach znów deszczowo. Prawie 3 minuty po 17. Deszczowo w prawie całej południowej połowie kraju, na termometrach od zaledwie 10 stopni w Bielsku-Białej do 18 w Lubuskich Słubicach. W weekend prawie bez opadów, może co najwyżej przelotnie pokropić. Temperatura podobna w granicach 20 stopni. Na początku przyszłego tygodnia też raczej pogoda w kratkę.
0: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Oberty.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Rozmawialiśmy sobie na poza anteniu o kebabie, bo zdradziłam Tomaszowi, że w trakcie mojego krótkiego wakacyjnego urlopu odwiedziłam Berlin i jadłam tam wspaniały kebab i uważam, że Polacy nie potrafią w kebaby, Niemcy potrafią, a ciekawe jak Szwedzi.
2: A ciekawe jak nasza słuchalność potrafi, bo dzisiaj mamy dla was konkurs związany z tym, że w Szwecji obchodzony jest Dzień Kebaba. Do rozdania jeden podwójny bilet na koncert Spirit Box i Ginger w Gliwicach. Ten koncert 23 września. A zadanie konkursowe?
1: Bo chcielibyśmy, byście zabawili się w szwedzkiego kucharza i wymyślili przepis na arcyoryginalny kebab.
2: Składający się z co najmniej 9 składników i naprawdę możecie zaszaleć. Nie chodzi tylko o to, że na grubym, że mieszane. Możecie tam włożyć co tylko sobie stryjenka winszuje.
1: Tak jest. I poproszę fajne przepisy na para@antyradio.pl. Może któryś wykorzystam.
2: Tak, a do wygrania jeszcze raz przypominamy Spirit Box plus Ginger 23 września w Gliwicach. Foo Fighters teraz. No to lecimy. Learn to fly. To zrobimy sobie coś na prędce. Ja ci coś zaimprowizuję. Jak szwedzki kucharz.

0: 23 prawie, minuty po godzinie 17. A teraz pyk, przeniesiemy się do Włoch.
1: Firewoman, tak swoją drogą rozmawialiśmy o feminatywach przed chwilą. To strażaczka właściwie należałoby powiedzieć.
0: Ja nie lubię feminatywów.
1: No, ja też nie przepadam. The Cult w każdym razie już za nami, a propos ognia, We Didn't Start the Fire, to jeszcze będziemy wam grać na pewno. A tymczasem, no właśnie, przenosimy się do włoskiego Como, gdzie od września nie można poruszać się na rowerze. Lokalne władze podjęły taką decyzję po tym, jak burmistrz został potrącony przez rower elektryczny.
0: Alessandro Rapinese, tak się pan nazywa, tłumaczy, że wypadek, którego doświadczył, kiedy wychodził z ratusza, uświadomił mu, że uregulowanie wjazdu do centrum rowerów elektrycznych jest bardzo ważne, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.
1: No tak, politycy mówią na to demokracja bezpośrednia. Politycy ignorują problem, dopóki ktoś jednośladem nie zaparkuje im bezpośrednio w... tam, gdzie mają wyborców.
2: W dupie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
5: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
6: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy roka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.

0: Szczeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
6: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącego koncertu Blackstone Cherry. Występ będzie pojutrze w warszawskiej Progresji. Otwarcie drzwi o 18.00. Support, czyli Ten Years o 19.00. Blackstone Cherry przejmie scenę godzinę później. Linkin Park dalej zapowiadają film Unshatter i towarzyszący mu soundtrack. W ramach tych zapowiedzi zespół wrzucił do sieci koncertowe wykonanie kawałka Faint, zarejestrowane w zeszłym roku w São Paulo. Sam film będzie pokazywał historię grupy, która w tragicznych okolicznościach straciła wokalistę, ale podniosła się z tego dzięki znalezieniu po latach wokalistki Emily Armstrong. Szczęśliwy finał to zakończona niedawno trasa koncertowa From Zero, promująca ostatni album grupy nagrany z Emily. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
5: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Radio.
1: Przede mną szósty studyjny album amerykańskiego piosenkarza rockowego, którego pamiętamy jako Meatloaf. Krążek wydany we wrześniu 1993 roku. 16 lat po pierwszym solowym albumie zresztą. Wtedy Meatloaf powrócił tą płytą do nagrywania albumów studyjnych po 7 latach przerwy. A jego powrót został okrzyknięty przełomowym, zaś piosenkarz zyskał w prasie przydomek Ryszard Wagner Rock'n'Rolla. Pierwszym singlem była piosenka Do Anything for Love, która osiągnęła pierwsze miejsca na listach przebojów w 28 krajach. A Meatloaf dostał za nią w 1994 roku nagrodę Grammy za najlepszy głos rockowy. Album był komercyjnym hitem i sprzedał się w ponad 14 milionach egzemplarzy na całym świecie. Przede mną płyta Meatloaf zatytułowana Bat Out of Hell 2 Back into the Hell. Posłuchajmy fragmentu.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Aerosmith, czy jak mawiają euroentuzjaści, Aerosmith i Mama Kim. Dawno tego kawałka nie słuchałem, więc pomyśleliśmy sobie z Małgo, że zagramy wam. A co?
1: A co?
0: 8 minut do godziny 18, za chwilę prawda antyradia, potem pojawi się duet, jeden z najlepszych, jaki można sobie wymarzyć, czyli Queen i David Bowie.
1: Ale zanim to nastąpi, chcielibyśmy posłuchać, jak sobie radzicie z rozwiązaniem naszej radiodźwiękowej, kalamburowej zagadki.
0: Dokładnie. W kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, a wy musicie wykoncypować, co to za numer. Tytuł może być po angielsku. Grunt, żeby wykombinować i zadzwonić 321-321-600. Przypomnijmy kalambur.
2: Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu?
3: Warszawskie ulice? O, właśnie.
4: Nie ma nic.
5: Najbardziej paskudne nazwy miejscowości w Polsce.
0: I o co może chodzić? Do wygrania jest co?
1: Satysfakcja.
0: Tak, na cały dzisiaj wieczór.
1: Na weekend, chociaż na weekend. Zróbmy to. Tak.
0: Prolongujemy.
1: No i nerka,
0: antyradia. Halo, dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, chciałam podać rozwiązanie kalambura. Myślę, że to jest utwór Klausa Mitwocha. Strzeż świętych miejsc.
0: Fajna propozycja,
1: ale to nie to.
0: Niestety, więc dalej można kombinować i dzwonić. 321-321-600. Zostawiajcie numer do siebie koniecznie.
7: Hi, this is Brian from AC/DC.
8: Hey, you guys, it's Beth Hart.
9: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
10: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Diesel za 9 zł już w przyszłym tygodniu na stacjach paliw. Jest światełko w tunelu. Państwa Zatoki Perskiej siądą do rozmów. Polska wyprodukuje swoje Starlinki, zapowiada premier.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Prognozy nie napawają optymizmem. Paliwa podrożeją jeszcze bardziej, a już teraz tanio nie jest. Obecnie 95 kosztuje prawie 8 zł, diesel rekordowe 8,80. W przyszłym tygodniu ceny oleju napędowego zbliżą się do 9 zł za litr. Ale benzyna nie powinna przebić psychologicznej granicy 8 zł, przewiduje analityk Reflex Urszula Cieślak.
2: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
0: Ceny ropy wystrzeliły wczoraj w związku z zaostrzeniem konfliktu Arabii Saudyjskiej z rebeliantami w Jemenie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jednak szansa na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie pojawia się na horyzoncie. Pierwszy raz od początku wojny spotkają się szefowie dyplomacji państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Inicjatorem jest Oman, który chce przekonać pozostałe państwa regionu do przygotowanego wspólnie z Iranem tymczasowego porozumienia dotyczącego żeglugi przez cieśninę Ormus. Rozmowy mają być w poniedziałek.
1: Prawda Antyradia.
0: Donald Tusk zapowiada polskie Starlinki, czyli internet satelitarny. Polska może stać się państwem wiodącym na rzecz budowy prawdziwej suwerenności, mówi premier w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
3: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka. A bez własnej łączności satelitarnej nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie. Dlatego stawiamy sobie to zadanie, czas pokaże, ale jak obserwuję to, co do tej pory udało się zrobić, to mówię wam, jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i za kilka lat pochwalimy się całemu światu, że mamy to.
0: Premier zapowiadał, że do końca tego roku Polska będzie mieć 9 satelitów, które obejmą całą Ziemię.
1: Prawda Antyradia.
0: Rowery elektryczne taniej w miejskiej wypożyczalni we Wrocławiu. Zamiast niespełna 60 groszy będzie niecałe 30 za minutę jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. Rowery elektryczne mogą się okazać przydatne jesienią przy silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego.
4: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
0: Jednocześnie w mieście pojawi się 50 nowych e-rowerów, będzie ich w sumie 150. Prawie 3 minuty po 18.
5: Pełna kultura, zapraszam. Jest finałowy zwiastun Diggera. A w nim Tom Cruise, wyglądający niemal adekwatnie do swojego wieku. Aktor zagra magnata naftowego, który doprowadza do globalnego kryzysu, a później chce udowodnić, że tylko on może uratować świat. Premiera w październiku. Netflix rusza po Oscary przez Pole Bitwy i Boisko. Jest zwiastun The Mosquito Bowl Petera Berga. To prawdziwa historia czterech gwiazd futbolu, które po Pearl Harbor wstąpiły do piechoty morskiej. Film zadebiutuje 30 października w kinach, 25 listopada na Netflixie. Hideo Kojima przenosi Fizynta z PlayStation na Xbox. Sony niespodziewanie wycofało się z projektu. Przez 3 miesiące twórca szukał wydawcy i teraz go znalazł w Microsoftcie. Szpiegowska gra nazywana następcą serii Metal Gear Solid ma się ukazać najwcześniej w 2030 roku.
0: 11 stopni w Krakowie, 15 w Gdańsku, 16 w Warszawie. Deszczowo w całej południowo-wschodniej ćwiartce kraju. W nocy w granicach 10 stopni, deszcz głównie na wschodzie. Jutro do 20 w ciągu dnia i co najwyżej przelotne opady przy wschodniej i zachodniej granicy. W niedzielę podobna temperatura, pokropić może w centrum i na zachodzie kraju.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: No dokładnie tak jest. Kto słucha Antyradia, ten nie umrze nigdy i potwierdza to 9 na 10 grabarzy. To Green Day za nami, 10 minut po godzinie 18. Teraz będzie o człowieku, który też nie chciał umrzeć.
2: No, ale było blisko. Przenosimy się, słuchajcie, do Zielonej Góry. Tam winobranie trwa w najlepsze. A miejscowy sor, można powiedzieć, już może wystawić własne stoisko.
1: Tylko podczas pierwszego weekendu imprezy przez szpitalny oddział ratunkowy przewinęło się 235 pacjentów. 25 z nich trafiło tam z powodu poważnego upojenia alkoholowego, a większość miała ponad 3 promile. Rekordzista, uwaga, 4,8 promila.
2: Do tego dochodzili uczestnicy winobrania z różnego rodzaju urazami, żeby nie było tak prosto, tak? Lekarze przypominają, że przy takiej ilości alkoholu istnieje ryzyko utraty świadomości, śpiączki czy spadku ciśnienia i temperatury ciała.
1: Szpital zaapelował więc do uczestników o umiar.
2: No i słusznie, bo te 4,8 promila, o których wspomniałeś, tak, podczas winobrania, to już nie jest degustacja, to próba zostania winem.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Czasami człowiek musi się znieczulić, żeby poprosić dziewczynę o chodzenie, ale nie polecamy. Jet, are you gonna be my girl?

0: rock and roll. Master of Vegas w Antyradiu.
1: Będzie się działo.
2: Oj, będzie. Wysyłamy was, kochani, do miasta grzechu i to jest tak, że płacimy za przelot, płacimy za zakwaterowanie, płacimy również za koncert Metallica, który odbędzie się w październiku, konkretnie pierwszego w sali Sphere, jednej z najbardziej nowoczesnych. No a co trzeba zrobić, żeby taki przedmiot pożądania w postaci biletów wygrać?
1: Co trzeba zrobić? Trzeba słuchać Antyradia przede wszystkim. Trzeba kolekcjonować hasła. Czy ja już mogę zdradzić najnowsze?
2: No, myślę, że tak.
1: To mamy kolejne hasło i jest nim Cliff. I kiedy już usłyszycie to hasło, to wchodźcie na antyradio.pl. Tam macie dwa okienka, w których prawda, wypełniacie, przedstawiacie zadania.
2: To wszystko doczytacie. Nie będziemy wam wszystkiego opowiadać, zajmować czas
1: właśnie
2: na antenie.
1: Tak.
2: To są drogie rzeczy. Wbijajcie na antyradio.pl. W zakładce konkursy wszystko będzie wyjaśnione. Grunt, żeby zapamiętać, że trzeba słuchać Antyradia na okrągło. Notować sobie hasła, które się pojawiają, takie jak to, Cliff, no i brać udział w konkursie. A finał konkursu będzie za tydzień, będzie w parze z głośników, także już nie możemy się doczekać. Za chwilę, obywatel GC, tak, tak, to ja.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i od

0: Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
1: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
2: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: podobne brzmienia. Medytacyjny kawałek, można powiedzieć, ale nie śpimy. Para z głośników.
1: Łatwo ci powiedzieć, słuchaj, ja tutaj te oczko mi się tak, wiesz,
0: odkleiło osuwa. Się temu misiu?
1: Nie, znaczy chciałabym, żeby się odkleiło, bo na razie jestem tak zwanym nieogarem. Zresztą spojrzałam kątem oka, a propos oka, o którym rozmawiamy, na to, o czym będziemy mówić przed chwilą, jeszcze zrobiłam się głodna, więc nie wiem, co jest gorsze, czy to, że chce mi się jeść, czy to, żebym pospała.
0: Ja nie wiem naprawdę, jak ci pomóc. Jeśli jeszcze masz jakiś ten, to wszystko to jakoś uregulujemy.
1: Ale obiecuję, że się przestawię.
0: Kochani, skoro wszyscy chcą spać i wszyscy są głodni, to my przypominamy, że mamy dla was konkurs, w którym do rozdania są podwójne bilety na koncert Spirit Box i Ginger 23 września w Gliwicach. Ten koncert się odbywa.
1: I poprosiliśmy was, abyście sprzedali nam przepis na kebaba, ponieważ w Szwecji mamy dzisiaj dzień kebaba i chodziło nam o kebab taki ekstra z 9 składników.
0: Taki arcy oryginalny. Można tam naprawdę ananasa włożyć, podwójny ser. Co tam sobie stryjenka winszuje? Sandra napisała do nas. Kebab ostateczny, czyli 9 składników legalnego grzechu kulinarnego, na których twoje kubki smakowe nie są gotowe. Wszystko zaczyna się od soczystego, kraftowego...
1: Ja jestem wege, to mnie to akurat nie jara. Wołowo-baraniego mięsa.
0: Które było obracane na kiju z większą czułością niż ty na drugim boku w niedzielny poranek i tak dalej, nie będziemy
1: ale
0: was katować.
1: Ale tutaj jest innowacja przez kolendrę, czyli jest taki ekstra ten kebab. Nigdy nie jadłem kebaba z kolendrą.
0: Fiu, naprawdę?
2: Fiu. Ekstra.
0: Jeśli chcecie powalczyć o bilety, to śmiało. Piszcie paramaupa@antyradio.pl. To nie muszą być tradycyjne składniki.
1: Ja bym coś powiedziała, ale nie mogę, bo...
0: Ślinotok?
1: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to oddajmy głos muzyce. System of Down, Chop Suey. Czy jak to się tam wymawia?

0: Jeśli w zaciszu własnego biura albo samochodu chcielibyście dotknąć chłodnego absolutu, to taką możliwość daje wam tylko i wyłącznie Antyradio, bo tu gramy takie kawałki. Black Hole Sun, Soundgarden to już za nami. Za kilka chwil Bon Jovi pojawi się i Brian May, ale tymczasem Borem Lasem jeszcze dwa słowa z Kalifornii.
1: OpenAI ma bowiem kolejny problem. 34-latek z Kalifornii pozwał firmę, twierdząc, że ChatGPT zamiast wyprowadzać go z urojeń, pomaga mu się w tych urojeniach urządzać.
0: Mężczyzna, u którego wcześniej zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, podczas epizodu maniakalnego zaczął wierzyć, że może być Jezusem. Co istotne, sam pisał chatbotowi, że obawia się, iż to urojenia, czyli nie był to Donald Trump.
1: A ja czas niebywałe w ogóle według tego pozwu, słuchajcie. ChatGPT nie tylko nie studził tych przekonań, tak, tylko podsuwał gościowi narrację o boskim powołaniu. Później miał wręcz utwierdzać go w przekonaniu, że tym Jezusem jest naprawdę.
0: No i sprawa o mały włos nie skończyła się tragedią i teraz gość domaga się od OpenAI odszkodowania oraz zmian w zabezpieczeniach systemu. Firma podkreśla, że rozwija mechanizmy reagowania na kryzysy psychiczne i że ChatGPT nie zastępuje profesjonalnej pomocy.
1: No, czyli klasyczny ChatGPT, nie? Pytasz, czy przypadkiem nie jesteś Jezusem? A on odpowiada, świetne pytanie, przyjrzyjmy się temu krok po kroku.
2: Idź po wodzie na środek stawu.
3: Na chuj, spróbuję.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
6: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Legenda głosi, że jeśli się bardzo wierzy i wypowie odpowiednią inkantację, to można się zamienić w Himena, słuchając tego kawałka.
1: No, jest takie słowo pompatyczny.
0: Tak, jest tak? Też takie słowo bombastyczny.
1: Jest.
0: W ogóle jest mnóstwo fajnych słów. Prodisz na przykład.
1: Tak, kapiszon. To jest moje ulubione.
0: Bardzo dobre. Jeśli macie jakieś pomysły na słowa, które bardzo lubicie, szczególnie macie do nich jakąś taką predylekcję, to możecie do nas pisać paramaupa@antyradio.pl.
1: A jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to najpewniej chodzi o nasz kalambur dźwiękowy.
0: Dokładnie. Dzisiaj w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Kolejny kalambur. Do odgadnięcia w tym kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. No a wy musicie pokombinować i odgadnąć. 321-321-600. Przypominamy kalambur.
2: Gdzie mi z tym szprajem gamoniu?
3: Warszawskie ulice. O, właśnie.
4: Nie ma nic.
5: Najbardziej paskudne nazwy miejscowości w Polsce.
0: Nie jest proste, ale też nie jest wcale takie trudne.
1: A do zgarnięcia?
0: No, do zgarnięcia jest satysfakcja i to nie tylko na piątek, bo w całej swojej wspaniałomyślności z Małgo dzisiaj na cały
1: na
0: weekend rozciągamy.
1: Na cały weekend, zdecydowanie. I nerkę jeszcze do tego dorzucimy, naszą antyradiową.
0: Jakaś propozycja?
6: Rozwiązanie kalamburu to Highway to Hell.
0: No, nie.
1: Ale
0: mogłoby być.
1: Mogłoby być,
0: ale nie
1: tak.
0: Jest. Także dalej kombinujcie. 321-321-600. A my co zagramy teraz?
1: Aha, na mnie patrzysz? No. Teraz no, Red Hot słychać.
0: No, to przepraszam, że ja się w ogóle pytam.

0: Ale to jest genialny kawałek. Aśmy się zatańczyli tutaj z Małgo. W pogo poszliśmy, no bo jakżeż inaczej.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo tutaj teraz jest tak w studio zimno, że trzeba się po prostu ruszać. Trzeba ruszać rękoma,
0: mieliśmy
1: nogami.
0: Do wyboru. Albo tutaj
1: i
0: się
1: aparatem ortofacjalnym.
0: Limp Bizkit, Nuki za nami, przed nami Placebo. No i wrócimy do konkursu, w którym rozdajemy bilety i rozmawiamy sobie o żarciu, czyli o rzeczach, które lubimy najbardziej.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
7: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
5: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Nie oprzesz się tej fali. Trasa Tsunami Sea już 23 września dotrze do Polski. Spirit Box, Ginger i Dying Wish zagrają w Pre-Zero Arenie Gliwice. Tak brzmi przyszłość metalu i ma głos kobiety. Na koncert Spirit Box zaprasza Antyradio.
13: Od

0: września. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: I tak galopujemy sobie powoli w stronę zachodzącego słońca, ale jeszcze nie odchodzimy. Jeszcze jesteśmy wam winni rozwiązanie konkursu, w którym dzisiaj rozdajemy bilety na koncert. A ponieważ rozmawiamy o rzeczach, które ja osobiście kocham, czyli o żarciu po prostu,
1: Jezu, to ja też
0: postanowiłem,
1: ja kocham,
0: że
1: żywność.
0: Zrobię nam taki nastrojowy przy świecach, taką atmosferę troszkę, jeśli pozwolisz.
1: O, super, dobra. To ja czytam zwycięskiego maila.
0: No, proszę bardzo.
1: Napisał go do nas Jacek. Lista składników. Keps w bułce chrupiącej jak moje kolana, kiedy wnoszę meble z Ikei na trzecie piętro.
0: Na to sosidło, ale nie za ostro. Koperkowo-musztardowy, ale obficie, jak w potopie.
1: Jarmuż, ponoć popularny w Szwecji.
0: Ja nie wiem, jak to do bułki włożyć, ale ziemniaki...
1: Hasselback, one są pyszne.
0: Jadłem, polecam. Znaczy pisze tak Jacek.
1: Naturalnie, aż za bardzo naturalnie, śledzie te słynne zgniłe. Ja tutaj nie odważę się wymówić nazwy.
0: Streaming?
1: No to te.
0: Śledzie będą płynąć naturalnie pomiędzy klopsikami, które jadł w Ikei, kto wie, ten wie.
1: To wszystko posypane borówkami, bo są niebieskie.
0: No a ostatni składnik, ale bardzo ważny.
1: Nie, jeszcze ósemka, dawaj.
0: A, przepraszam, no. Na górę przysmażona cebula, na żółto.
1: Tak, i ostatni składnik, ale bardzo ważny, wie, że dopiero godzinę, dwie po degustacji, stoperan, węgiel lub smekta, chociaż tu jest napisane spektakl i zastanawialiśmy się z Tomaszem, jaki to będzie spektakl.
0: Może sramlet.
1: Gratulujemy, Jacek, baw się
0: brawo,
1: dobrze.
0: Brawo, nie powiedzieliśmy w ogóle, co rozdawaliśmy dzisiaj w konkursie, a rozdawaliśmy...
1: Bilet podwójny na koncert Spirit Box i Ginger 23 września w Prezero Arenie w Gliwicach.
0: I pytaliśmy o przepis na magiczny kebab i to właśnie otrzymaliśmy, o co prosiliśmy. No a teraz hotel, w którym zawsze macie zarezerwowane miejsce. My wam tam trzymamy miejscówkę, to hotel Kalifornia.

0: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Gdzie mi z tym szprajem, gamoniu?
2: Warszawskie ulice. O, właśnie.
3: Nie ma, nic nie ma.
4: Najbardziej paskudne nazwy miejscowości w Polsce.
0: A oto rozwiązanie.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Dla niektórych się kończy, dla niektórych się zaczyna. A ja chciałam zapytać, gdzie czerwony dywan, gdzie fanfary i gdzie dzieci sypiące kwieciem, ponieważ właśnie kończy się dla mnie pierwszy tydzień na tak zwanym drive time'ie.
1: To wszystko zorganizujemy za chwilę na prędce. Takie miałem z zarządu informacje, że to zaraz będzie wszystko. Helikopter też podleci. A tymczasem gratulujemy, żeście odgadli. Ci, którzy odgadli rozwiązanie dzisiejszego kalamburu dźwiękowego, YouTube, Where the Streets Have No Name.
0: Piękna piosenka.
1: Kto odpowiedział prawidłowo, nawet jeśli zrobił to w sobie, w środku, w słuchaczu, zgarnia satysfakcję. Nie tylko na dzisiaj wieczór, ale i na cały weekend. A my dziękujemy bardzo. Wrócimy do Was w poniedziałek. Para z głośników, czyli Małgowie Żajewska
0: i Tomasz Ambroży Obertyn.
1: Trzymajcie się, buźka.
0: Pa!
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Stop w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
1: Śmignęliśmy nad godziną 20, więc rozpoczynamy dzisiejsze kolejne zestawienie listy przebojów Turbo Top w piątek 11 września. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i przede mną notowanie numer 2793, w którym pojawi się jedna nowość. 8 utworów będzie awansować, sporo. 7 utworów będzie spadać i aż 4 piosenki utrzymają swoją pozycję z wczoraj. No to jedziemy. Na samym dole, tak jak mówiłem chyba wczoraj, że to już może być pożegnanie z tytułem. Grzegorz Kupczyk i Party Doll. Dziś otwiera albo zamyka zestawienie, jak kto woli.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tak oto prezentowała się pierwsza i zarazem jedyna nowość dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. Insignificant Other i Queens of the Stone Age. Przepięknej urody pieśń zaśpiewana trochę od niechcenia, ale jakże nośna. Dziś na 19. No to czas na pierwszą propozycję w dzisiejszym notowaniu. Posłuchajmy. Garius.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To był Hyper Himon z pozycji 17 z piosenką Aby Żyć. Wcześniej Mr. Chan i The Rolling Stones. Pięć oczek w dół. Dziś Stonesi po raz 14 w zestawieniu na pozycji 18. No to czas na miejsce 16 dzisiejszego notowania, a tutaj 4 w górę. Ładnie. Wczoraj nowość na 20, dziś już na 16. Get Down i Wargasm.
0: Turbo Top w Antyradiu. 16.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pan Rymbiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto?

0: bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Piętna.

0: Antyradio.
1: 15 miejsce za nami dzisiejszego zestawienia listy przebojów Turbo Top to Zebra Heads. Jedno oczko do góry. Zebra Heads zaprezentowali się z tym nagraniem po raz 12 w notowaniu. Natomiast na miejscu 14 dzisiejszego notowania utwór, który utrzymuje swoją pozycję z wczoraj. Trzy razy w zestawieniu. Dziś tak samo jak i wczoraj na miejscu 14. Anthrax, Everybody's Got a Plan.
0: Turbo Top w Antyradiu. 14.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: To było Green Day, prosto z miejsca 13 dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. A na 12 Wieje chłodem, choć tak naprawdę utwór utrzymuje swoją pozycję z wczoraj. Po raz czwarty w zestawieniu na 12 Dead Poets Society.
0: Turbo Top w Antyradiu. 12.

0: Top w Antyradiu.
1: I to było miejsce 11 dzisiejszego notowania. Gum, Them, Beautiful i Audrey Horne. 3 razy w notowaniu, dziś 4 oczka w górę. Podsumowując, do tej pory na 20 Grzegorz Kupczyk, na 19 Queens of the Stone Age, miejsce 18 The Rolling Stones, Hyperhemon na 17, Wargasm na 16, Zebrahead 15, Anthrax 14, 13 Green Day, Dead Poets Society to miejsce 12 i Audrey Horne to pozycja numer 11. Więc nim wejdziemy oficjalnie do pierwszej dziesiątki, jeszcze Rise Against, ale to jest propozycja.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 5.

0: Robotop w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Turbotop w Antyradiu.
1: Wkraczamy zatem oficjalnie do pierwszej dziesiątki dzisiejszego notowania listy przebojów Turbotop z numerkiem 2793. Przypominam, że dziś pojawiła się jedna nowość. Na miejscu 19 Queens of the Stone Age. Poza tym 8 utworów awansuje, 7 piosenek spada i 4 utrzymują swoją pozycję z wczoraj. Więc na 10 pierwszy śnieg i wolność to skam. 2 w dół, po raz 17 w zestawieniu.
0: Turbotop w Antyradiu. 10.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: Tabula rasa ze swoimi diamentami. To było miejsce 9 dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top. Czekają na wasze głosy, czekają. Podobnie zresztą jak i pierwszy śnieg. Głosujcie na antyradio.pl w zakładce Turbo Top. Ale nim przejdziemy do miejsca 8, jeszcze Kasabian. To kolejna propozycja.
0: Turbo Top w Antyradiu. To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: I tak oto prezentowało się miejsce ósme dzisiejszego notowania. Nickelback awansuje z miejsca dziewiątego. Jedno w górę po raz piąty w zestawie Rattle the Cage. Powolutku, powolutku pnie się w górę. Ciekawe, czy zostanie pohamowany, czy ten jego wolny trend ku górze będzie dalej trwał. Wszystko od was zależy. Nickelback za nami. Czas na Hypnozaur. To miejsce siódme dzisiejszego notowania. Afterlife, kolejny utwór, który utrzymuje swoją pozycję z wczoraj. Dziś Hypnozaur po raz ósmy w zestawieniu.
0: Turbo Top w Antyradiu. 7.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Antyradio.
1: No to jesteśmy przed pierwszą piątką dzisiejszego notowania listy przebojów Turbo Top, a na piątym Emil Wolf. Bardzo mi się podoba ten numer, nagranie Power. Bardzo cieszy fakt, że Emil jest wciąż w czołówce notowania, choć trzeba przyznać, że dzisiaj nieznacznie spada. Jedno w dół. Po raz 10 w notowaniu.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: Turbo Top w Antyradiu.
1: I to była ostatnia propozycja dzisiejszego zestawienia Ball Breaker. Czekają na wasze głosy. A przed nami pierwsza trójka dzisiejszego 2793 notowania listy przebojów Turbo Top, w której na pozycji trzeciej melduje się Tony Iommi z utworem World Alone.
0: Turbo Top w Antyradiu.

0: best and hush.
1: Turbo Top w Antyradiu.
2: News dziś na drugim. Tak zadecydowaliście. A zatem podsumowując, na 10 pierwszy śnieg, 9 tabula rasa, 8 Nickelback, 7 Hypnosaur, Dinosaur Junior to miejsce 6, na 5 Anime Emily Wolf, 4 Royal Blood, Tony Iommi na miejscu 3, Muse z nagraniem Hush to pozycja numer 2, więc już wszystko staje się jasne. Na samym szczycie dzisiaj, podobnie zresztą jak i wczoraj, Marilyn Manson z nagraniem Front Tour Enemy. A ode mnie to wszystko, Tomasz Kasprzyk, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Turbotopie. Dziękuję bardzo za wasze głosy. Teraz strony internetowe antyradio.pl z zakładkami Turbotop są oczywiście do waszej dyspozycji, a co z tego wam się ułoży i nam oczywiście wspólnie przekonamy się we wtorek po godzinie 20. Fajnego i mądrego weekendu życzę. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.
1: Turbotop w Antyradiu. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoński zaprasza na kolejne rokolekcje, czyli dwie godziny opowieści o polskim roku. Przed chwilą usłyszeliście Something Like Elvis, zespół, który uwielbiam i świetnie pasuje do dzisiejszego tematu, bo dziś temat powiązany z poprzednimi sezonami rokolekcji. Jak pewnie część z Was pamięta, w drugim sezonie rokolekcji jedną z audycji poświęciłem gitarze gitarzystom. W trzecim sezonie opowiedziałem o gitarze basowej, basistach i ich roli w zespole rockowym. W sezonie czwartym była audycja poświęcona perkusistom. I dlatego teraz postanowiłem stworzyć audycję o instrumentach innych, które niekoniecznie z rockiem są kojarzone. Wziąłem pod uwagę takich artystów, którzy dzięki wykorzystaniu tych właśnie instrumentów stworzyli niepowtarzalne brzmienie, często rozpoznawalne już po pierwszej nutce. A jeśli nie po pierwszej, to po pierwszych taktach. I takim zespołem był Something Like Elvis, w którym genialnie użyto akordeonu. W tym czasie w wielu zespołach punkowych pojawiał się akordeon, ale nikt nie wykorzystał jego brzmienia w sposób tak wyjątkowy i subtelny jak zespół Szubina pod Bydgoszczą. Dziś więcej akordeonu już nie będzie, a moimi rozmówcami będą m.in. Zbyszek Krzywański, Lech i Bożena Janerkowie, a także Kazik Staszewski. Wszak kult od samego początku istnienia postawił na blachy, a dziś stanowią one podstawę brzmienia zespołu. Przed Wami kult w jednej ze starszych piosenek.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Gdy pomyślę o Republice, to pojawia mi się obraz Grzegorza Ciechowskiego grającego na flecie poprzecznym i stojącego za fortepianem. Pamiętam koncerty Republiki z tamtych czasów, czyli początku lat 80. Ciechowski stał przy fortepianie lub pianinie, które musiało być postawione na podwyższeniu. Przeważnie były to jakieś skrzynki. Rytmicznie uderzał w klawisze, śpiewał, a także chwytał za flet. Wyglądało to i brzmiało fantastycznie. Flet stał się znakiem rozpoznawczym wczesnej Republiki i podstawowym instrumentem na debiutanckiej płycie zespołu Nowe Sytuacje, ale także w nagraniach radiowych i singlowych z tego czasu. Potem na kolejnych płytach, czy to Republiki, czy to Obywatela GC, flet został odłożony na plan dalszy i pojawiał się sporadycznie. Zresztą Ciechowski swoją edukację muzyczną rozpoczął właśnie od gry na flecie. Miał wtedy kilkanaście lat, mieszkał w rodzinnym Tczewie i zaczął chodzić na prywatne lekcje. Uparł się, bo warunki nie miał do tego sprzyjające. Miał przecież wadę zgryzu i nauczyciele nie za bardzo chcieli go uczyć. Potem, gdy już przeniósł się do Torunia, grał jazz, ale głównie rock progresywny w zespole Respublika, który właśnie dzięki brzmieniu fletu Ciechowskiego zaczął być rozpoznawalny w Polsce. Jednak w Republice przyjął zupełnie inną rolę. Co wniósł? Zbyszek Krzywański był gitarzystą zespołu od samego początku.
2: Republika kojarzyła się z ciechowskim flecistą, bo te pierwsze nagrania były z fletem. Kombinat, później Śmierć w bikini. Ten flet został bardzo szybko zauważony i to rzeczywiście jakoś tam budowało tę naszą tożsamość. To był bardzo ważny instrument. Faktem jest, że to jeden z talentów Grzegorza, bo to trzeba, żeby być takim flecistą jak Grzegorz, to trzeba być nieprawdopodobnie utalentowanym, że on był w tym niezwykle wiarygodny i nawet to w ogóle jest takie, w naszym tym republikańskim gronie jest stwierdzenie takie, że on był rzeczywiście w specyficzny sposób wirtuozem na flecie. On nie grał pięknie klasycznie, on zawsze grał andersonowsko na flecie. Grzegorz grał tematy i grał solówki, a solówki były na wskroś andersonowskie, tylko że Grzegorz sam siebie ograniczał. Przynajmniej na pierwszej płycie starał się grać dość prosto na tym flecie, żeby nie buchać tym, co było założeniem naszym, że nie solówkujemy, że nie robimy z tego waloru, tak jak to było takie nasze nowe podejście do tego. Ale jak posłuchasz sobie na przykład solówki fletowej w piosence Nowe Sytuacje, szczególnie końcówki tej solówki, no to tak jakbyś słyszał Jana Andersona. Znaczy mówię o tej estetyce, ja nie mówię o zżynaniu nut. Grzegorz jest bardzo mocnym, ostrym, flecistą rockowym, gdzie po prostu zapierdziela te dźwięki, które nie są charakterystyczne dla skromnego potraktowania instrumentu w tej ascetycznej formule muzycznej, jaką wtedy mieliśmy, że to się wybija, bo myśmy sobie dali taki margines na to, żeby odejść od ascezy i niekiedy po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, przełożyć. To jest na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o gitarę, to tak jest w Prądzie. Tam zresztą Grzegorz też dochodzi do tej solówki gitarowej na flecie, gdzie gra nawet zbliża się do grania takiego free rockowego, więc to jest już, nie wiem, bardziej charakterystyczne dla co bardziej awangardowych produkcji Zappy niż cokolwiek, co miałoby wspólnego z tak zwaną tą nową falą, czyli taką tą naszą republikańską ascezą. Myśmy od czasu do czasu pozwalali sobie na takie wyskoki. Założenie było inne, ale tak byłoby to nuda. No nie można pokazywać siebie, że jesteś chłodny, zimny i bardzo skromny, ponieważ wtedy się zaczyna robić nudno. Trzeba od czasu do czasu, ta kreacja artystyczna musi robić jakieś skoki w bok po to, żeby to uatrakcyjnić. Tak było z graniem Grzegorza na flecie. Zauważ, końcówka solówki w Nowych Sytuacjach. To, jak dochodzi do mojej solówki w Prądzie z fletem. To, jaka solówka jest w Śmierć w bikini. To jest dość długa solówka, jak na Republikę, bardzo długa. Zobacz, co gra, jakie dźwięki dogrywa w mój imperializm. Ale z kolei ascetyczna, kompletnie poukładana, kwadratowa solówka w kombinacie na flecie.
1: Krzywański wspomniał kilka piosenek Republiki, więc posłuchajmy jednej z nich. Tej, która dała tytuł debiutanckiej płycie.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rekolekcje w Antyradiu.
1: Lechia Nerka ogólnopolską popularność zdobył w zespole Klaus Mittwoch. Po zagraniu rewelacyjnej płyty drogi Lecha i jego kolegów rozeszły się. Lech zaczął nagrywać pod własnym nazwiskiem. Pierwszą solową płytą była Historia podwodna z 1986 roku. Jego pomysłem było zastąpienie gitarą.

0: gitary wiolonczelą, na której zagrała jego żona Bożena. Jak do tego doszło?
1: Bo jak się pod Lechem poznaliśmy, zawsze mówiłam, że mi się wiolonczela podoba. I jak się Klaus rozpadł, to się spytał, czy bym nie spróbowała. I pomysł miał, żeby zerwać z gitarą. I ta wiolonczela na tej pierwszej naszej płycie wcale nie brzmi jak wiolonczela. To trochę zastępuje gitarę, bo tam strasznie dużo fuzów i flangerów, co dla mnie było ogromnym utrudnieniem, bo wiolonczela nie ma progów. Nie stawia się palców tak, że wiem, gdzie on jest, tego trzeba słyszeć. Ale mimo wszystko, jak jest flanger, czyli urządzenie, które modeluje dźwięk, robi taką falę górę-dół, to nigdy nie wiedziałam, w którym miejscu ten palec jest, więc stres był ogromny, ale uważam, że dałam radę. Tylko jak już graliśmy, to poszła fama po Polsce, że słuchaj, Janera gra z babą na harfie. I tak wszyscy to odebrali. Zresztą wiele ludzi się mnie pyta, co to za instrument, ten na czym gra.
0: Historia podwodna jest jedną z najwspanialszych płyt nie tylko lat 80., ale także w całej historii polskiego rocka. Gitara pojawia się jednak w kilku piosenkach, ale to właśnie brzmienie wiolonczeli jest wiodące i stało się jednym z elementów decydujących o wyjątkowości tego krążka. Debiutem koncertowym Bożeny był koncert podczas festiwalu Jarocin 86. Od tego czasu aż do dziś Bożena gra z mężem. Można by powiedzieć, że gra pierwsze skrzypce w zespole Lecha. A czym miała być wiolonczela dla Lecha?
2: Wiolonczela jest coś takiego mrocznego i wydawało się, że kiedy zaczniemy używać tej wiolonczeli w aranżacjach, że to będą takie snujące się długie nuty, bardzo mroczne, płaskograne, bez wibrata. No i co? No i pożyczyliśmy wiolonczelę. Okazało się, że te mroczne nuty, owszem, ale to trzeba umieć, że to trzeba pracować, żeby ta wiolonczela tak wspaniale zabrzmiała, ale zaproponowałem Bożenie, żeby poszukała flażoletów na wiolonczeli. No i takim odkryciem z okresu historii podwodnej było to, że ta wiolonczela jest w stanie grać długie nuty flażolety, które są odrealnione, nie kojarzą się ani z gitarą, ani z wiolonczelą, tylko brzmiała jak nie wiadomo co. W momencie, kiedy jeszcze to umieściliśmy w przestrzeni, w jakichś delayach, zefektowaliśmy to trochę, okazało się, że to jest świetne, że można tym grać. Oczywiście ciężko grać z samymi flażoletami na wiolonczeli, ale na przykład w kołysance, to zabawa nie jest dla dziewczynek, bo żona gra właściwie tylko flażoletami. No i to tworzyło świetny plan, a jednocześnie można było od czasu do czasu podsunąć do przodu i pokazać, podeksponować. Co inspirowało jeszcze? No Beatlesi, Strawberry Fields Forever, I Am The Worst, tam są genialne partie wiolonczeli. A na wam? No jest coś takiego w wiolonczeli. Ja zawsze unikałem jakichś takich klasycyzujących historii, ale ta wiolonczela jakoś tak z tych instrumentów klasycznych bardzo mi się podobała. Oczywiście myśmy ją próbowali demalować, bo na przykład na tej historii podwodnej, nie mówię o piosence, a o płycie, przesterowywaliśmy to, czyli mówiłem do niej, spróbuj powrzeszczeć na wiolonczeli. I w tej kołysance jest tam taki moment, kiedy żona przestaje grać flażolety i zaczyna wrzeszczeć na wiolonczeli.
0: To posłuchajcie teraz kołysanki, o której opowiada Lech, czyli piosenki Ta zabawa nie jest dla dziewczynek, zamykającej właśnie płytę Historia podwodna.
3: Rokolekcje w Antyradiu.

0: lekcje w Antyradiu.
1: Gdy rozmawiałem z Bożeną, zapytałem się, jaka jest jej rola w zespole męża.
2: Ja jestem po prostu muzykiem w zespole Lecha. On jest frontmanem, jest autorem, kompozytorem i w ogóle świetnie się czuję w tej roli. Ja mam kiepską wyobraźnię muzyczną, mam słuch harmoniczny, bo mam i zresztą od dziecka przez szkołę muzyczną, a najpierw w domu śpiewałam na głosy z mamą i z dwiema siostrami, także słyszę odległości dźwięków i potrafię to zrobić. Jakoś nie mam odwagi, nie wierzę w to, że to ma jakość, to co wymyślam. Zawsze mi się zdaje sztampowe i nijakie, że nie jest twórcze, nie jest. No nie wiem, czy na palcach można policzyć, ale ileś tam wiolonczel było moich, ale większość jest Lecha, on to zawsze jakoś koryguje, lepiej to słyszy, tak? Jakoś tak ma przestrzenną wyobraźnię. Wiosna na pustyni, o. Zostawili mnie z dziedzicem w domu i kazali wymyślić wiolonczelę i siedziałam, mordowałam się, ale to jest w całości moje. Bardzo lubię Bruchachę. Ura całe życie i dopiero teraz zaczął być doceniany. Odkąd wyszedł, on w ogóle przyszedł bez echa. A dla mnie to była genialna wręcz płyta. Genialna z klimatami, z tekstem, z wykonawczo. Niesamowita płyta. A właściwie wszystkie lubię. Nie w całości, bo to się nigdy tak nie da. Zawsze są jakieś paradoksy. Bardzo lubię. Najpierw grałam na klawiszach, to jeszcze był taki czas, że grałam z klawiszkiem i basy i tam części partie takie jaśniejsze, że tak powiem. Ale przestaliśmy to grać, przearanżowaliśmy paradoksy. Lechu nie chce tego grać, Bartek nie chce grać, a uważam, że byłaby to bardzo piękna piosenka. W tej chwili tak jak jest zaaranżowana i jak ją gramy. Żałuję. Chyba już nie zobaczy światła dziennego.
1: Przez pierwsze lata Bożena grała na wiolonczeli akustycznej, na początku pożyczonej z orkiestry wojskowej, która w pewnym momencie przestała grać, więc wiolonczela była w stałym użytkowaniu przez Bożenę. Dopiero po kilku latach znajomy lutnik zrobił jej wiolonczelę elektryczną, na której Bożena gra do dziś. A jaka jest różnica między wiolonczelą akustyczną a elektryczną?
2: Klasyczna rezonuje, klasyczna daje to pudło rezonansowe, powoduje, że ona jest taka, jaka jest. Zresztą najbliższa ludzkiemu głosowi jest, on też i ucho nasze tak lubi te dźwięki wiolonczeli, ja uwielbiam. A tamto to jest po prostu wysokość dźwięku bez barwy. W ogóle nie ma dźwięku, także to trzeba absolutnie wzbogacać elektroniką. Bez tego się nie da. To jest tak zwana silent cello i ona do ćwiczeń jest dobra, żeby technikę wyrobić, żeby sobie ręki tam właśnie ścięgna ćwiczyć i to wszystko, ale raczej nie tak na sucho nie jest to gra.
1: Warto przejść na koncert Lecha Energii i przyjrzeć się pięknemu kształtowi wiolonczeli, na której gra Bożena. I oczywiście posłuchać wyjątkowej jej gry. Zresztą każda płyta Lecha i Energii przynosi piosenki oparte o brzmienie wiolonczeli Bożeny. Przypominam, że dziś na rokolekcjach rozprawiam o instrumentach nietypowych dla muzyki rockowej. W drugiej godzinie swoimi powieściami podzielą się Kazik Staszewski, Janusz Zdunek i ponownie Zbyszek Krzywański. Bożena wspominała o piosence Paradoksy, która znalazła się na płycie Plagiatyw z 2006 roku. Przed Wami Paradoksy, a do kolejnych opowieści wrócimy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dziś na Rokolekcjach rozprawiam o instrumentach nietypowych dla rocka, ale jednocześnie będących podstawą charakterystycznego brzmienia. W pierwszej godzinie przypomniałem Republikę i flet Grzegorza Ciechowskiego oraz Lecha Janerkę i wiolonczelę, na której od 40 lat gra jego żona Bożena. Zbyszek Krzywański był gitarzystą Republiki. Po śmierci Ciechowskiego i zawieszeniu działania grupy grał w zespole Depresjoniści. Niedawno zespół rozwiązał i powołał kolejny, 12, który zadebiutował w 2025 roku ciekawą płytą Remisja. Ważną rolę w brzmieniu ma instrument zwany war guitar. Czym jest?
2: War guitar to jest właściwie połączenie instrumentu basowego i instrumentu solowego. Akurat Kuba gra na 10-strunowym war guitar. 5 strun jest solowych, 5 strun jest basowych. One mają osobne wyjścia, więc na strunach solowych można grać też tappingiem. Można grać solówki, można grać, nie wiem, soundscape'em. Można grać przy odpowiednim ustawieniu brzmienia jakieś pady, które mogą zastępować instrumenty klawiszowe. Natomiast ta część basowa służy do grania wszystkiego tego, co gra bas. War guitar decyduje o brzmieniu, bo to nie jest typowa gitara basowa. Oczywiście można to użyć brzmieniowo tak, ale jak to my z Kubą mówimy, że war guitar bardziej mruczy tym dołem niż gra dźwięki. Jest zdecydowanie bardziej wyrazisty. Na war guitar nie zagrasz maskującym soundem, że się będzie coś gdzieś tam w dole kotłowało, tylko to są bardzo wyraziste dźwięki przez to, że jest ten punkt w graniu, czyli który pochodzi od tappingu. Ale war guitar mi, jako kompozytorowi, który ma podejście do kompozycji klasyczne, czyli ja komponuję partyturowo. Dla mnie war guitar jest zdecydowanie narzędziem do łatwiejszej kreacji, ponieważ na war guitar można zagrać więcej niż na gitarze basowej. Jednak masz do dyspozycji 8 palców i grasz tak jak na fortepianie. Grasz 8 palcami. To nie jest to, co jest na gitarze basowej, że musisz wygrać to tutaj de facto 4 paluchami i prawą ręką wydobywać dźwięki, szarpiąc struny. Tutaj 8 palców pełni tę samą funkcję, wydobycie dźwięku poprzez tapowanie na gryfie. Jest to w każdym razie instrument dość taki, Kuba się śmieje, że to jest dobry PR, no bo jak występujemy gdzieś tam, gdzie jest telewizja, gdzie ktoś to kręci, to kamera bardzo lubi Kuba, no bo to dobrze wygląda. Stoi facet, de facto dotyka strun palcami, a brzmienie jest potężne i dość charakterystyczne. Ja już sobie teraz nie wyobrażam, żeby, kurczę, mieć jakikolwiek inny instrument basowy niż war guitar, bo no przy tej muzyce, którą uprawiamy, no nie ma alternatywy.
1: Zbyszek ma rację, war guitar ma wyjątkowe brzmienie i jest bardzo widowiskowym instrumentem. Posłuchajcie 12 z ich debiutanckiej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Jeśli chcesz, żeby polubili cię na portalu w internecie, gdy gotujesz, jesz. Podziel się rodziną, kotem albo psem. Selfie zrób, czasem ja to robię też.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: A teraz przechodzimy do kultu. Kult od samego początku stawiał na instrumenty dęte, a Kazik niemal od samego początku grał na saksofonie. Był samoukiem, ale stworzył sola do wielu piosenek, w tym tych najważniejszych, jak choćby Polska czy Krew Boga.
2: Nie, ja się nigdy nie czułem saksofonistą w ogóle. To było tak, że to wynikało z tego, że ja na początku swojej kariery estradowej, nazwijmy to, to się bardzo niepewnie czułem na scenie. No, jeszcze jak śpiewałem, no to było okej, okay, no, ale były stawki instrumentalnej, no i co ja mam wtedy robić? Jeszcze nie miałem takich tamtych ruchów opanowanych, wydawały mi się nienaturalne. Ja w ogóle tańczyć nie lubię, nie mówiąc już o potrafieniu. W ogóle poruszać się na scenie też tak jakoś, pamiętam, wtedy nie miałem. Tak stałem z tymi rękami opuszczonymi. Mówię, no coś trzeba w tych miejscach zapchać dziurę jakoś zrobić. No i wtedy wpadłem na pomysł, że będę grał na saksofonie, nie? Najpierw jeden saksofon, potem drugi po odejściu Wieteczki i Szymoniaka. Pawłem Szerwańcą tak zobaczyliśmy, że miałem taką, no, dobry dodatek takiej stricte rockowej formuły w ogóle, jaka jest, nie? No i teraz to się tak rozrosło, że mamy trzech już dęciaków. Nawet był moment, że było pięciu.
1: Od samego początku dęciaki miały istotny wpływ na brzmienie kultu. W pierwszych latach istnienia kultu oprócz saksofonu Kazika pojawiła się trąbka, na której grał Jacek Szymoniak. Jej piękne solo usłyszycie na przykład w piosence Do Ani. Gdy Szymoniak odszedł z zespołu, drugim saksofonistą został Paweł Szanajca. Potem do kultu doszedł walturnista Krzysiek Banan Banasik. Kolejnym muzykiem był Janusz Dunek, który już od prawie 30 lat gra w kulcie na trąbce. Jak on widział rolę dęciaków w pierwszych kilkunastu latach działalności zespołu?
3: Moje wrażenie jest takie, jak słucham nagrań starszych, zanim trafiłem do zespołu, że muzycy w sposób dość intuicyjny dogrywali to, co wydawało im się, że będzie fajne. Że tak te instrumenty funkcjonowały, nie? Kazik myślał sobie, o, ja tutaj zagram takie coś. Dograł, o, wszyscy mówili, jest okej. Okay. Banan, no to on już taki był bardziej świadomy tego, co gra, to wydaje mi się, że on opracował sobie te własne melodie i świadomie, w sposób zaplanowany, dokładał waltornie do piosenek. Szczególnie to słychać na płytach Tata Kazika i Tata 2, że wiesz, waltornia gra jakieś konkretne, ważne melodie, które stanowią o uroku piosenki, nie? Więc wydaje mi się, że tak to wyglądało. Nie wiem, jak było z Pawłem Szanajcą, bo nie poznałem go, właściwie ja go poznałem, ale nie grałem z nim, nie wiem, jak on, na jakich zasadach dokładał swój instrument do utworów. No i na początku sugestia Kazika była taka, że mam dogrywać jakieś melodie improwizowane do piosenek i na początku tak robiłem. Dopiero z czasem te dogrywki stały się bardziej konkretne, powtarzalne, a później jak się muzycy z biegiem lat zmieniali, no to nabierało to bardziej, wiesz, zaplanowanej formy.
1: Tak, Banan miał ogromny wpływ na brzmienie kultu na obu płytach z piosenkami taty Kazika. W kulcie przestał grać w 2008 roku. Jak wspomina go Kazik?
2: Banan jest tak doskonałym muzykiem i dynamicznym, że jak grała ta sekcja dęta, to była inna sekcja dęta, bo to była waltornia i trąbka, a potem waltornia, trąbka i tenor Kazika, no, który też w płucach ma tam wypiart w ogóle dobry, ale Banan tak dominował nad nimi, że dopiero jak odszedł z kultu, to ja usłyszałem, jakie oni harmonie grają, bo w ogóle była ta waltornia i oni gdzieś tam brzyczeli z tyłu w ogóle. Ja grałem z waltornistami innymi też, to tak dobrego nie spotkałem w ogóle. I to jest zarówno wada, jak i zaleta, który by tak dominował sekcję dętą. Bo sekcja dęta powinna być jednak taką jakąś całością, ale każdy na tym swoim poziomie, żeby to nie było oddzielnie waltornia i gdzieś tam z tyłu trąbka i saksofon, tylko jeden dźwięk, który te instrumenty wspólnie tworzą.
1: Banan miał wpływ nie tylko na brzmienie kultu, ale także przemożny wpływ na brzmienie zespołu Armia. Jego gra na waltorni dodawała do klimatu płyty Legenda, jednej z najwybitniejszych płyt w historii polskiego rocka, niesamowitości i dostojeństwa. Przed wami jej fragment.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Kazik uwielbia instrumenty dęte. Opowiadał mi zarówno do książki Kult Kazika, jak i do rokolekcji, że to obok sekcji najważniejsza część zespołu. Powiedział, może nie być gitary, ale sekcja być musi. Co według niego dęciaki dają kultowi dzisiaj?
2: Te kilka dęciaków to jest kolejny harmoniczny instrument, który dodaje potęgi całemu brzmieniu. Czasami, wiesz, grają jakieś ryfy, jakieś melodie i tak dalej, ale nie chodzi o indywidualne jakieś takie solowe, chociaż są, ale to jest rzadkość, wiesz. Powiem ci na przykład, że jak Tomek Glazik odszedł z Kultu, to właściwie mieliśmy na horyzoncie dwóch saksofonistów, którzy byli brani pod uwagę, bo się znaliśmy i tak dalej. A to jeszcze były czasy, kiedy grał Morawiec, który wiadomo jak grał. Warsztat gitarowy nie był jego najmocniejszą stroną. Jasiu Zdunek zadecydował, że w tej sekcji dętej powinien być porządek i nie wzięliśmy wirtuoza, jakim był Alek Korecki, a bardzo chciał, tylko dobrego rzemieślnika, jakim jest Mariusz Godzina w ogóle, który w tej grupie jakby się znajduje i zachowuje porządek.
1: Ciekawa jest historia Janusza Zdunka i jego gry w Kulcie. Kazik poznał Janusza w bydgoskim klubie Mózg podczas swojej muzycznej przygody z muzykami jazzowymi. Nagrał wtedy z Jerzym Mazolem i Arytmic Perfection płytę Rozmowy z Katem. Dość szybko zaprosił Janusza do gry w Kulcie, a kilka lat później również do Kultu doszedł Tomek Glazik. Kolejny muzyk związany z klubem Mózg. Na początku Janusz został zaproszony do zespołu koncertowego i improwizował w 6 piosenkach. Chwilę później stał się kluczową postacią w Kulcie. Jaką rolę dziś pełnią dęciaki? Czy Janusz Zdunek czuje się liderem sekcji dętej?
3: Nieformalnym, bo to nie jest jakaś funkcja, którą mi ktoś nadał,

0: albo którą ja sobie zaskarbiłem, tak się mówi, którą sobie przywłaszczyłem, do której się zgłosiłem na ochotnika. Nie, chociaż jak już odszedł Tomek Glazik, przyszedł Mariusz Godzina, a wcześniej przyszedł Jarek Ważny, to żeby przyspieszyć czasem pracę nad utworem, a na przykład dostaję listę utworów na za 2 dni, się okazuje, że jest na liście utwór, którego w tym składzie instrumentów dętych nie graliśmy, bo to jest utwór sprzed wielu lat, no to na szybko piszę nuty, żebyśmy nie musieli umawiać się na próbę przed koncertem, bo tego czasu nie ma, tylko po prostu rozsyłam szybko zapiski, każdy uczy się tego w domu i przychodzimy właściwie bez próby na koncert, natychmiast to gramy. Więc to upraszcza i przyspiesza cały proces przygotowania się do występu. Pełnią różne funkcje. Pierwsza funkcja to jest ta, powiedziałbym, pierwsza, pierwotna, czyli gramy sola, improwizowane, dzikie, to jest pierwsza funkcja. Każdy z instrumentów, załóżmy, jeden instrument w piosence ma miejsce, że może zagrać solo w jakiejś piosence, jakiś z tych naszych trzech instrumentów. Czasem robimy tak, że improwizuje jeden instrument, a dwa mu akompaniują jakby w ramach tej całej piosenki. No i trzecia funkcja to jest taka, że mamy po prostu zapisane nuty, których się nauczyliśmy na pamięć i gramy konkretne jakieś riffy, melodie, harmonie, które współtworzą utwór. Teraz najczęściej jest tak, że bierzemy utwór, gdzie nie było dętych, a Kazik mówi, ale tutaj to coś zagrajcie, bo to tak, nie będziecie schodzić przecież na jeden utwór przez cały koncert, tylko też tutaj coś musicie dołożyć do tego, no i dokładamy to, co wydaje nam się, że będzie fajne. Fajny jest utwór na przykład, który wydaje mi się, że ładnie zabrzmiał z dętymi, to jest Komuna Mentalna, to tak wydaje mi się, że zyskał. Podoba mi się w tej formie właśnie z instrumentami dętymi. W tej, co teraz gramy, nie? Tan jest nieco zmieniony. Tan mi się podoba też w tej formule, co teraz.
1: Zdecydowanie brzmienie kultu jest oparte na mocnej grze instrumentów dętych. Dziś to trąbka, saksofony i puzon. Czasem Kazik też sięga po swój saksofon. Bardzo dobrze słychać tę moc w piosence Prosto.
2: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach zająłem się tematem instrumentów nietypowych dla rocka, ale takich, które mają ogromny wpływ na brzmienie, a czasem wręcz są kluczowe dla rozpoznawalności muzyki. Dziś swoimi opowieściami podzieli się z Wami Zbyszek Krzywański, Bożena i Lech Janerkowie, Kazik Staszewski i Janusz Dunek. Usłyszeliście opowieści o flecie Grzegorza Ciechowskiego, wiolonczeli Bożeny Janerki i sekcji dętej w Kulcie. W świecie muzyki takich przykładów też jest dużo. Chyba najczęściej wykorzystywane są różnego rodzaju saksofony, choćby w piosenkach The Rolling Stones, In Excess czy Bruce'a Springsteena. Ja uwielbiam grę saksofonu w numerze Baker Street Gary'ego Rafferty'ego. Przecudnie brzmi. Mogę tej piosenki słuchać w nieskończoność. Na naszym podwórku dodałbym też Kobranockę i ich pierwszą płytę Sztuka jest skarpetką kulawego, ale także Roberta Chojnackiego z Demono, chyba jedynego saksofonistę z szeroko pojętej muzyki rockowej i poprockowej, który w pewnym momencie osiągnął ogromny sukces komercyjny. Natomiast flet czy wiolonczela rzadziej są wykorzystywane przez składy rockowe. Oczywiście, gdy myśli się o flecie, to zawsze przychodzi na myśl Ian Anderson i zespół Jethro Tull. I na nim wzorował się Grzegorz Ciechowski. Ja dodam jeszcze Anię Miodowicz i trójmiejskie zespoły alternatywne Boom Wakacje w Rzymie, a przede wszystkim Oczy Czorne, w którym Ania gra do dziś. Przy wiolonczeli natychmiast pojawia się nazwa Apokaliptika, czyli grupa stworzona przez szalonych fińskich wiolonczelistów. Zaczynali i osiągnęli światowy sukces, grając wiolonczelowe przeróbki Metaliki. Dopiero później zaczęli tworzyć swoje numery. Dlatego mam apel do Was, młodzi muzycy. Nie bójcie się eksperymentów i zapraszajcie do swoich rockowych składów muzyków grających na instrumentach, które niekoniecznie są z rockiem kojarzone. Wachlarz jest bardzo szeroki, a efekty mogą być niezwykle ciekawe. A na koniec Hunter, w którym ważną rolę odgrywa Michał Jelonek i jego skrzypce. Co prawda brzmienie Huntera nie opiera się na grze Michała, ale stanowi istotny element tożsamości zespołu. Bardziej urozmaica piosenki niż je prowadzi. I to by było dziś na tyle. Przypominam, że słuchaliście o kolekcji, a przygotował Wam je i poprowadził Leszek Noiński, nadworny kaznodzieja polskiego rocka, który z Antyradiem gra Wam najlepszy rock na świecie. Rock kolekcyjny i antyradiowy do usłyszenia, a przed Wami Hunter.
0: Rock kolekcje w Antyradiu.